Nastaw się.

Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik. To jeszcze na chwilkę zatrzymajmy się na tym Mazowszu, bo to rzeczywiście być może mało o tym wiemy, być może tak naprawdę mało jest opowieści, raportów, wspomnień dotyczących tego, jak żyli po wojnie ludzie na Mazowszu. To rzeczywiście, ja też czytając uświadomiłam sobie, że to rzeczywiście było budowanie wszystkiego od podstaw, ale do tego jeszcze tak naprawdę zmaganie się z traumami wojennymi, które te osoby, którym udało się przeżyć, które wróciły na Mazowsze, przecież w sobie nosiły. To nie było tak, że oni wszyscy wrócili. Jeszcze sama Marianna, która jest prawda, tak, że poszła w zastępstwie za brata.
2: Tak, postanowiła ocalić mu życie, bo stwierdziła, że jej młodszy brat jest zbyt słabego zdrowia i kiedy został powołany na roboty do Niemiec, stwierdziła, że on tego nie przeżyje i poszła tam za niego dobrowolnie. Brat do końca życia był jej wdzięczny.
1: I to nie jest jedyna taka biografia, jak myślę, to nie jedyny taki los. Oni podróżując po Mazowszu przede wszystkim spotykają takich ludzi, którzy no po prostu przeżyli wiele, wrócili i teraz to życie próbują odbudować. To, co robili, pewnie było bardzo ważne, bo jednak niosło radość, niosło jakąś nadzieję, niosło jakiś taki oddech, chociaż rzeczywiście ich publiczność nie mogła sobie często w ogóle pozwolić na bilet. Przecież to było tak, że dzieciaki pani książce Marianna wpuszcza tak gdzieś tam chyłkiem, gdzieś tam kątem i pewnie tak było.
2: Ona miała misję i znaczy pieniądze było tyle ważne, o ile chcieli przeżyć, gdzieś się wyspać i coś zjeść. Natomiast oni mieli misję. Marianna długo potem jeszcze o tym mówiła, że głównie chcieli nieść radość i nadzieję w te... Znaczy w to naprawdę trudne życie. Lata 40. zwłaszcza, a 50. również, nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, jaki był poziom biedy na wsi. A jak dodamy do tego traumy wojenne, które nosili wszyscy, i starzy, i rodzice, i dzieci, które się masowo moczyły do łóżek na przykład, czy źle reagowały na huk nagły, czy szczekanie psa, bo się przypominały psy gestapowców. A do tej biedy powojennej, do tej zrujnowanych wsi jeszcze dochodziły te peerelowskie pomysły na walkę z głodem w mieście, więc jeszcze doszły takie jakieś coś, co było nazywane dostawami obowiązkowymi, czyli jeśli chłop nie dostarczył zadeklarowanej liczby tuczników, no to po prostu komisja przyjeżdżała i zabierała wszystko, co miał. Więc wziąwszy wszystko razem, życie w mieście wtedy było niełatwe, ale na wsi naprawdę było jeszcze trudniejsze. No i w to wszystko wkracza Marianna, jej bajkowe kostiumy, jej pełen optymizmu show i jej siłacz mąż, który właśnie tutaj się odwołując troszkę do okupacji, miał taki fajny numer ze zrywaniem łańcuchów na piersi i mu wtedy Marianna recytowała, że Arnoldo zrywa swoje łańcuchy, tak jak Polska faszystowskie okowy z siebie zerwała. No i ludzie podobno płakali wtedy.
1: I tak rzeczywiście było.
2: Przynajmniej tak Marianna o tym opowiadała.
1: Na chwilkę jeszcze zatrzymajmy się w Warszawie, bo tutaj przecież też Marianna się znalazła, to tutaj pracowała przed wojną, to tutaj postanowiła wrócić, kiedy wyruszyli z Franciszkiem, postanowili opuścić rodzinną wieś Marianny. Ta Warszawa, której no właściwie no, nikt chyba nie mógł sobie wyobrazić,

0: Marianna odmalowane przez panią?
1: Marianna Razik jako bardzo młoda dziewczyna, według niektórych opowieści już w wieku 15 lat ruszyła na służbę, bo w domu było biednie i szybko trafiła na tę służbę do Warszawy, która w tamtych czasach mimo kryzysu była w miarę zamożna i zaczęła taką błyskawiczną karierę, byśmy to dzisiaj nazwali. Trafiła do domu pierwszej w Polsce dentystki kobiety. I tam najpierw była jako tak zwana dziewczyna od wszystkiego, ale pani ją szybko chyba zauważyła, że jest to osoba bystra i chętna do nauki, ciekawa świata. Szybko ją awansowała na pomoc dentystyczną. I już jako pomoc dentystyczna wyobrażam sobie, że Marianna lepiej zarabiała, mogła chodzić po mieście. Na pewno się nauczyła wtedy malować paznokcie i układać fryzurę na sposób z lat 30. Czemu była wierna do końca życia zresztą. Takie krótkie loki i pomalowane paznokcie. No i ona taką Warszawę pamiętała. Pamiętała tę elegancką Warszawę z mieszkaniem u dentystki w centrum. Więc kiedy trafili z mężem do tej Warszawy, której praktycznie nie było w roku 45, no to wyobrażam sobie, jaki to musiał być straszny szok. No taki szok pewnie jak przeżywała większość warszawiaków w tym momencie. No i myślę, że i ona, jak wiele innych osób stwierdziły, że znaczy już nic się nie da z tym zrobić, prawda? Że trzeba przenieść stolicę.
0: Tutaj dzisiaj przerwiemy, ale wrócimy do Was w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
2: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: See you.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. roku.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy

0: wypatrzą okazję.
1: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: letni chill out. Chili Z. Pogoda.
1: Poranek pochmurny na zachodzie i na południu, ale w ciągu dnia się wypogodzi. Czwartek będzie dniem generalnie pięknym w całym kraju. Tymczasem przed południem pogodnie na wybrzeżu, na Warmii, Mazurach, w centrum i na Lubelszczyźnie. Ciepło, a nawet gorąco, 24 stopnie w Gdańsku, 29 w Warszawie i w Krakowie, ale aż 30 stopni dzisiaj będzie w Zamościu, w Rzeszowie i w Przemyślu.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Siódma minęła, dzień dobry, witajcie do godziny 11. Poranny program Śniadanie do łóżka, który donosi, że mamy czwartek, 16 dzień lipca. Dzień kawi domowej, dzień węża, oba światowe, jedno je drugie, przypadek?
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Nie sądzę.

10 po 7 w czwartkowy poranek. Dawno nie zaglądaliśmy do naszego skarbczyka imion. Dziś to zrobimy, bo faktycznie mamy solenizantów noszących piękne i nietypowe imiona. Kto wie, może moda na te imiona kiedyś jeszcze wróci, jeżeli w ogóle była. No bo czytamy, że 16 lipca oprócz Andrzeja świętują między innymi Atenogenes, Dzirżysława, Ermegarda, Faust, Irmegarda, Kanmił, a do tego wszystkiego, słuchajcie, gdybyście się chcieli poprzytulać, to informuję, że Walenty. No co prawda walentynki w Wigilię Świętego Walentego, więc wczoraj, ale przymknijmy na to oko. No to mocno ściskamy, szczególnie Fausta i Kanmiła. 11 po 7 stałe fragmenty gry do godziny 11 w poranku z Chillizet, ale przede wszystkim moc chilloutowej muzyki.

0: Max Stachasiuk po występie na Openerze, po występie w Warszawie, przed artystą i publicznością przede wszystkim, ale to już w sierpniu i później koncerty w Poznaniu, jak czytam. 21 minut po siódmej, to jest poranny program, czyli Z, śniadanie do łóżka. Lucky, Halsey, za moment.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
1: Po reklamie.

0: 25 minut do godziny 8. Przede mną wyniki badania, a zostaliśmy zbadani my i nasze ciągoty do spędzania weekendów i wakacji w kraju. Ponieważ takie wyjazdy wypoczynkowe coraz częściej stanowią pierwszy wybór Polaków, no i z badania wynika, że jesteśmy gotowi przeznaczać na wypoczynek w kraju coraz większe budżety. I wyobraźcie sobie, największą skłonność do większych wydatków mają respondenci, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Z tego badania wynika także jedno. Otóż rozprawiamy się z mitem spontaniczności. Pakujemy się i jedziemy, nie dbając o bagaż, nie dbając o bilet. Badani deklarują, że niezależnie od tego, czy wyjazd krajowy ma trwać tylko weekend czy dłużej, poprzedza go staranne planowanie. W obu wypadkach większość badanych rozpoczyna je nawet do 3 miesięcy przed rozpoczęciem podróży. Zarówno krótsze, jak i dłuższe pobyty, wynika z badania, mają wspólny mianownik, jest nim cel podróży. I tutaj wyniki mogą zaskakiwać, dlatego że wybierając wyjazd w kraju, nie chcemy zwiedzać, nie chcemy poznawać nowych miejsc, nie chcemy brać udziału w jakichś widowiskach plenerowych. Chcemy nastawiać się na chillout, relaksować i odpoczywać. Chociaż te dłuższe wyjazdy, na pewno nie weekendowe, a dłuższe, oczywiście mają przestrzeń na to, żeby odkrywać nowe miejsca i kontakt z naturą.
1: CZ. Nastaw się na chillout.
0: Mało wiemy o sobie, prawda? 23 minuty do 8.

Sunbird to jeszcze z zeszłego roku. A jakże wakacyjny przebój. 12,5 minuty do 8 w czwartkowy poranek Flight Facilities i Orion Sun jeszcze przed 8. Rafał Małpa, czyli ZPL, oczywiście jestem do waszej dyspozycji. Po 8 między innymi konkurs taki poranny.

0: Autorama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
3: Kura

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji?

0: A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
3: Wygrałem.
2: Słucham?
3: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
2: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
9: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
10: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Poranek pochmurny na zachodzie, na Śląsku Dolnym, Górnym i w Małopolsce, ale w ciągu dnia w całym kraju się wypogodzi i czeka nas piękny czwartek. Tymczasem teraz 24 stopnie w słoneczku.

słonecznym Gdańsku, 28 w pochmurnych nieco Katowicach, jak wynika z mojej mapy pogody. Halo Katowice, czekam na odzew. I 29 stopni w Krakowie i w Warszawie.

0: Śniadanie do łóżka.
1: Dwie po ósmej, Rafał Turowski, dzień dobry, Count to Five, Ryan i Ten Snake na dobry początek 9 godziny dnia. A później, jeśli pozwolicie, spojrzymy dość głęboko w lustro.

0: 11 po 8 i zaglądam teraz do Wysokich Obcasów, gdzie znajdujemy tak naprawdę dojmująco smutną rozmowę z doktor habilitowaną panią Mariolą Bieńko, socjolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Patrycja Pustkowiak rozmawia z panią doktor o tym, że przez całe życie właściwie wymyślamy się na nowo, to znaczy nasze ciała na nowo. Powiedziała pani, mówi Patrycja Pustkowiak, że ciało to coś, co nie jest nam dane, lecz zadane. Musimy je zrobić, wymajsterkować. Czyli ciało to projekt, który nigdy się nie kończy. I pani doktor odpowiada, historycznie ciało zawsze było projektem społeczno-kulturowym. Myśląc o tym, czym ma być, dążono do z góry wyznaczonych standardów. W starożytności stosowano zabiegi pielęgnacyjne, zioła, naturalne metody odmładzania, rekonstruowano nosy, uszy, które były odcinane jako kara. I to były pionierskie praktyki chirurgii plastycznej, która rozwinęła się po pierwszej wojnie. Wtedy pojawiły się ofiary wybuchów, pożarów z uszkodzeniami ciała, które potrzebowały pomocy. Dzisiaj żyjemy w ideologii nieustannego doskonalenia się, dążenia do perfekcji. Zaczynamy nawet wierzyć, że dzięki medycynie estetycznej pokonamy naturalny proces starzenia. W narcystycznej kulturze zachodniej piękne młode ciało jest nie tylko przywilejem, ale też prawem i społecznym obowiązkiem nas wszystkich. No i czytamy dalej. Grozi nam, że staniemy się swoimi poprawionymi kopiami. Kiedyś kobiety chciały mieć pośladki J.Lo lub usta Angeliny Jolie. Teraz do salonu medycyny estetycznej przychodzimy po prostu z komórką, pokazujemy na zdjęciu swoje sztuczne, przefiltrowane oblicze, mówiąc, że tak chcielibyśmy wyglądać. Dążymy do tego, żeby mieć wygładzone rysy, symetryczną twarz, zmarszczki wyprasowane, duże oczy, wąską szczękę, czyli Instagram face. Kierujemy się wyretuszowanymi obrazami, co niebezpiecznie zaciera granice między fikcją a rzeczywistością. Media wywołują w nas złudzenie, że doskonałość da się osiągnąć. Pragniemy piękna, bez niespodzianek. Chcemy wyeliminować wszelką skazę, asymetrię, wypukłość. Tracąc jednak znaki szczególne, tracimy autentyczność. Twarze pozbawione zakończenia, elementu zaskoczenia, wydają się nieludzkie. To jest tylko fragment długiej, bardzo interesującej, jak mówię, naprawdę dość przejmującej rozmowy. Naprawdę dla każdego, nie tylko dla tych, którzy chcieliby swoje ciała czy twarze poprawiać. Z dr Mariolą Bieńko, socjolożką z Uniwersytetu Warszawskiego, w Wysokich Obcasach rozmawia Patrycja Pustkowiak. Gorąco polecam.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sam Galley Dream, 20 minut po 8 w porannym programie Śniadanie do łóżka. Konkurs taki poranny, no, z okazji tego, że konkurs jest poranny, a nie popołudniowy, no więc zestaw nagród jest naprawdę imponujący, więc nastawmy się na dobrą zabawę. Konkurs już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Django.

0: ufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej, to tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
16: O, mechanik idzie.
17: Mamma mia, el compressor.
16: Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
21: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
20: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
22: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
23: Volkswagen.
24: Dyskontowe asy w netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: kuchni Chill Out.
1: To jest Radio Chill Z. Nastaw się na letni Chill Out. To jest Radio Chill Z.

Pół do dziewiątej już minęło, czas na konkurs taki poranny. Cóż za moc nagród, kubek od czyli Z. No bo nic nie gasi pragnienia w letnie dni niż gorąca herbata. Nastaw się na chillout, jedna z naszych kompilacji, bardzo ładna, dwupłytowa. W tym tygodniu dorzucam zestaw klasyki. To są filmy wydane w cyklu Ikony Kina. Między innymi Kleopatra, Jak poślubić milionera, Powiew skandalu, czy Dama z Szanghaju. No i wreszcie 1100 stron czytania na wakacje. No to jest kawał książki Stephena Kinga, trylogia. 321-321-500 to jest numer telefonu do konkursu takiego porannego. Mamy trzy pytania zawarte w trzech kategoriach. Dzwonimy, wybieramy sobie kategorię, czytam pytanie w niej ukryte i trzy możliwe odpowiedzi. Tę poprawną wskazujemy za pierwszym razem. No chyba, że jest problem, to zgłaszamy, że jest problem, więc wspólnie usiłujemy ten problem rozwiązać, jeśli wiecie, co mam na myśli. 321-321-500.

0: Konkurs. Taki poranny.
1: Magda jest dziś z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mam mnóstwo nagród dla ciebie. Zestaw filmów, no to taki, taka nagroda dodatkowa z powodu tego, że spotykamy się w tym tygodniu rano. Konkurs wraca na stałą porę już od przyszłego tygodnia. Mnóstwo czytania Stephena Kinga, no i nasz piękny kubek. Dobra, Magda. Co my tu mamy? Mamy trzy kategorie. Są to na dzisiaj kategoria na P, kategoria czynności oraz kategoria na E. Wybierasz jedną z nich, ja czytam pytanie w tej kategorii zawarte i trzy odpowiedzi wskazujesz tę poprawną.
2: To niech będzie pierwsza kategoria.
1: Na P.
2: P.
1: Dobra, Magda, no to skupiamy się, ponieważ pytanie, nie wiem czy jest trudne, ale myślę, że wymagające skupienia. Otóż, perseweratywność. Perseweratywność. To jest takie uporczywe powracanie do pewnych tematów, do pewnych myśli. Czy perseweratywność to jest bycie ponadstandardowo cierpliwym? Czy perseweratywny to jest ktoś taki, kto jest konserwatywny obyczajowo?
2: Przyznam, że te odpowiedzi niewiele mi dadzą, a można je powtórzyć jeszcze, może coś mi się skojarzy.
1: Mhm. Perseweratywność. Uporczywe powracanie do pewnych tematów, myśli. Kartagina musi być zburzona. Na przykład. Czy też bycie ponadstandardowo cierpliwym, czy też to jest konserwatyzm obyczajowy?
2: Mam jakaś podpowiedź?
1: Chyba podpowiedziałem.
2: To może odpowiedź. To już będę szczerze strzelać.
1: Aha.
2: Jedynka.
1: Czyli Z. Tak.
2: No to był czysty strzał.
1: No ale podpowiedziałem.
2: No.
1: Ale podpowiedziałem trochę.
2: Oczywiście.
1: Tak, no jeżeli tak rozkminiamy coś, po prostu już to wszystko dawno było, skończyło się, zostało zamknięte, ale my wciąż wracamy do jakiejś myśli, jakiegoś wydarzenia, jakiegoś tematu, to jest właśnie perseweratywność. Fajne jest to, że na świecie prawie wszystko jest nazwane i często nazw tego czegoś nie znamy. Zresztą słowo, które jest dosyć trudne do zapamiętania. Dobra, Magda, zestaw nagród piękny już do ciebie gna, a ja gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dobrego dnia.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: na letni chill out.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chill out.
2: W, not to be a bad rain. Darker clouds and rain.

Cat Burns, lawendowa, lawender. Tak gra, czyli Z w czwartek rano, za 12 minut 9. Konkurs taki popołudniowy, poranny, wraca jutro mniej więcej o tej samej porze. Samara Syn i Zalia jeszcze przed 9:00. O 9:00 pełna prognoza na ten słoneczny, mam nadzieję, także u was, czwartek.

0: Reklama.
1: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa. Bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: W całym kraju piękna słoneczna pogoda w drugiej części dnia i ciepło, nawet gorąco, 24 stopnie w Gdańsku, 29 w Krakowie, Warszawie i w Katowicach. Najcieplej dzisiaj 30 stopni na Podkarpaciu, w Rzeszowie, w Przemyślu i w Zamościu. W piątek pogoda bez większych zmian, chociaż na zachodzie pojawią się burze. Tam także spadnie deszcz.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Minuta po dziewiątej, dzień dobry, witajcie. Czwartek, 16 dzień lipca, 1972 rok. Wspomnimy w audycji Past Perfect. To już za kilka minut, ale godzinę zaczynamy zdecydowanie tanecznym krokiem, że się tak wyrażę. Glass Animals.

1972 rok wspominamy dzisiaj, a wtedy latem 72, 54 lata temu w fabryce samochodów osobowych skonstruowano i z tejże fabryki wyjechała syrena 105. No więc ja kiedyś syreną jeździłem, to jak ktoś z was ma to doświadczenie za sobą, to było to doświadczenie dość egzotyczne, ekscentryczne. Browary warszawskie rozpoczynają produkcję Coca-Coli. Na ekranach kin pojawia się film do dziś bawiący. Dziewczyny do wzięcia Janusza Kondratiuka, a Władysław Komar wraca z Monachium ze złotym medalem w pchnięciu kulą. Na brytyjskiej liście przebojów na pierwszym miejscu Puppy Love, Danny Osmond, Rock and Roll Parts 1 and 2, Gary Glitter na drugim, Sylvia Smother, Dr. Hook na trzecim, Circles New Seekers na czwartym, i Johnny Nash, I Can See Clearly Now, na miejscu piątym, Johnny Nash. Dzisiaj piosenka z miejsca 21, piękna ballada, napisana w 57 roku dla Peggy Seeger, ale najbardziej znaną wersję wyśpiewał Roberta Flack. Ta piosenka pojawiła się na jej płycie 4 lata wcześniej, ale dopiero w 72 roku piosenka zyskała światową sławę, bo pojawiła się w filmie Play Misty For Me. Jak to dzisiaj zabrzmi? Posłuchajmy. The first time ever I saw your face.

matko, aż zrobiłem głośniej radio. Pięknie to zabrzmiało, przyznacie. The first time ever I saw your face. W 72 roku śpiewała Roberta Flack. 71 rok, wspomnimy jutro mniej więcej o tej samej porze. Chapel Rowan.

0: trochę brzmiała kalifornijskie brzmienie z lat 80. gdzieś Glen Frey, Jubilant to the City. Zresztą niewykluczone, bo David Blazer jest Kalifornijczykiem, jego tata jest DJ-em, czy też był DJ-em radiowym, więc niewykluczone, że David wszystkie te przeboje po prostu zna. Chain Reaction, 21 minut po 9.
1: Autopromocja.
2: Dwie sceny, 16 artystów i 2 dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zalia, Livka i wielu innych. Salt Wave Festival.
3: Już od 31 lipca do 1 sierpnia ponownie w Jastarni. Podczas festiwalu swój DJ set zaprezentuje także znana Wam doskonale z naszej anteny Prima Doma. Po bilety na 7. edycję Salt Wave Festival zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 15.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
10: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: 25 minut do 10, a tu proszę Państwa sensacja i mówię to absolutnie poważnie, ponieważ w zoo w Płocku po raz pierwszy w Polsce urodził się tapir malajski. Ten gatunek w warunkach naturalnych jest zagrożony wyginięciem. W Azji Południowo-Wschodniej żyje ich, tych tapirów, mniej niż 2,5 tysiąca dorosłych osobników. Mama ma 5 lat, tata ma 3 lata, dzieciątko przyszło na świat po trwającej 13 miesięcy ciąży, miało 10,5 kg. Tak normalnie waży od 8 do 10, a obecnie po prawie miesiącu, bo dopiero teraz ogród się pochwalił tym sukcesem, maleństwo waży prawie 30 kg i rośnie w tempie błyskawicznym. Zobaczcie w internecie. Tapir malajski zupełnie nie ma tapira, ani też tapira nie przypomina. Mam nadzieję, że można malucha już oglądać. Jeśli będziecie w okolicy, przypominam, to jest wielki sukces płockiego zoo.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Adela, Right as Rain. Jak to z tym deszczem będzie dzisiaj? O tym w prognozie pogody za 14 minut. O 10 również. Pierwsza dziś dawka wiadomości kulturalnych w pogoni za kulturą od Kasi Kozak. Paladian i Natalia Przybysz.

0: F.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: 10 się zbliża, już teraz przy mikrofonie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Pracę polskich ilustratorów ogląda publiczność Tajwanu. W Tajpej otworzyła się wystawa Spotlight on Polish Illustration. Kurator Patryk Hardziej zaprosił do niej młode polskie twórczynie i twórców ilustracji w książeczkach dla dzieci, w tym Aleksandrę Artymowską, którą możecie znać z serii Tycio i Pajda, czy Joannę Bartosik, znaną z wielu książeczek, na przykład o misiu, który szukał przyjaciela. Poza tym w Tajpej pojawią się prace Gosi Herby, Anny Kaźmierak czy Pawła Mildnera. Prace są pokazane na wystawie jako autonomiczne dzieła sztuki i stawiają pytanie o to, czy współczesne książeczki obrazkowe adresowane są wyłącznie dla dzieci. Ilustracja w tym przypadku jest bardzo wyjątkowym medium, które ożywia opowieści i jednocześnie jest na tyle uniwersalna, że może być zrozumiana nawet na drugim końcu świata. Spotlight on Polish Illustration w Not Just Library w Tajpej potrwa do 20 września, a jeśli jesteście ciekawi tej wystawy, więcej przeczytacie o niej na przykład na stronie Instytutu Adama Mickiewicza. To zostańmy przy pięknych książkach, ale już tym razem w Polsce. Od dziś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej zobaczymy najpiękniejsze polskie książki wydane w 2025 roku. Polskie Towarzystwo Wydawców Książek od prawie 70 lat ogłasza konkurs na publikacje, które w danym okresie wyróżniają się najbardziej pod względem projektowym. Na pokonkursowej wystawie w MSN-ie nie tylko zobaczymy, ale też możemy otworzyć i podczytać wyróżnione publikacje. W 66. edycji konkursu udział wzięły 152 wydawnictwa i zgłosiły aż 304 książki. Jury przyznało 7 równorzędnych nagród w kilku kategoriach, nagrodę honorową i aż 54 wyróżnienia. Na przykład w dziale Literatura Piękna wygrała książka poetycka Komary Kamila Kawalca, wydana przez Convivo. Ta książka wyróżnia się czerwoną, skórzaną, piękną okładką z nietypową typografią. A jedną z moich ulubionych wyróżnionych książek jest Dunaj Chyłe Pola Małgosi Lebdy. Zachęcam, żebyście przejrzeli te książki sami. Najpiękniejsze polskie książki. Od dziś w MSN-ie. Na koniec muzyczne zaproszenie nad Świder. Tutaj w sierpniu odbędzie się festiwal nad rzeką Membrana. Publiczność zasiądzie na plażach po obu stronach rzeki, w Józefowie i w Otwocku. A na scenie ustawionej na rzece wystąpią nietuzinkowi muzycy. Zagrają między innymi Maniucha Bikont Duo, improwizująca tradycyjne pieśni z Polesia, Bossa Norka, grająca bossanowe i jazz oraz bluesowo-rockowy Piotr Lupi Rubertowicz. To festiwal, na którym dźwięk niesie się po wodzie w jednej z najpiękniejszych części Mazowsza. Membrana odbędzie się w weekend 22.

0: 22 i 23 sierpnia.
1: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Czwartek w ciągu dnia będzie dniem pogodnym, słonecznym i upalnym. 24 stopnie dzisiaj w Gdańsku, 28 w Katowicach, 29 w Krakowie i w Warszawie i 30 stopni w Zamościu, w Rzeszowie i w Przemyślu. No to takich prognoz życzylibyśmy sobie na całe lato, prawda?
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie. Lato w Trinidad.
2: W sobotę równie upalnie, ale praktycznie w całym kraju burzowo. Miejmy z tyłu głowy, jeśli mamy jakieś fantastyczne plany, żeby wziąć parasol. 9:30.
3: Nastaw się na letni chillout.

0: Wczoraj minęła 616. rocznica bitwy pod Grunwaldem, która to bitwa była jedną z największych i najważniejszych w średniowiecznej Europie. No i ona budzi zainteresowanie, ta bitwa rozpala wyobraźnię. Najlepszym dowodem jest odbywająca się coroczna rekonstrukcja bitwy. W tym roku pojutrze, w sobotę, na pole walki wyjdzie 1300 rekonstruktorów, a będzie ich oglądało kilkadziesiąt tysięcy widzów. Wszystko na to wskazuje, że wygrają Polacy i Litwini. Historyczne bzdury o średniowieczu autorstwa Anny Zielińskiej. Autorka była rozmówczynią Polskiej Agencji Prasowej, no i prostuje różne nasze sądy związane z bitwą pod Grunwaldem. Jedną z największych bzdur, mówi Anna Zielińska, utrwalonych przez film Aleksandra Forda Krzyżacy, są słynne wilcze doły, które tutaj podobno Krzyżacy mieli wykopać, żeby wpadło w nie wojsko polskie czy litewskie. Na istnienie tych dołów nie mamy informacji w żadnych źródłach. Nie tylko nie było dołów pod Grunwaldem, ale nie było w tej bitwie także i piechoty. Otóż wbrew powszechnemu mniemaniu, bitwa pod Grunwaldem była bitwą konną. Manewrowano w niej lekką i ciężką jazdą. Piechota objawiła się, ale przy oblężeniu Malborka w Grunwaldzie jej nie było. Mało kto wie, że pod Grunwald przyciągnięto armaty, z których to armat strzelano kamiennymi kulami i miały je te armaty zarówno wojska Jagiełły, jak i Krzyżacy. Jednak Jagiełło artylerii nie używał, za to używał jej wojska zakonne. Kule się, jako że z kamienia, nie rozrywają, robią huki, spadają. Według historyków chodziło zapewne o broń psychologiczną, no bo konie bojowe jeszcze nie znały tego huku, mogły się przestraszyć, a że artyleria stała blisko wojsk zakonnych, mogły się przestraszyć i konie polskie, i krzyżackie, więc dlatego strzelano tylko dwukrotnie. Sobotnia inscenizacja bitwy pod Grunwaldem będzie się odbywała według scenariusza opartego o kronikę Jana Długosza, przypomnę. To już pojutrze.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: Też z Kalifornii, your new favorite song, Wallows. 22 minuty po godzinie 10 zbiera się na burzę i to akurat prawda, przynajmniej w niektórych częściach naszego kraju, a zwłaszcza jutro, a po duchach przeniesiemy się na hel.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł. Rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

Nastaw się na letni chillout. To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout. Słuchasz Radia CZ.

0: 24 minuty do 11. Na Helu rozpoczyna się 20. edycja festiwalu Teatr w Remizie i zwracam wypoczywających nad Bałtykiem na ten festiwal uwagę, ponieważ program jest naprawdę znakomity. Teatr w Remizie, ponieważ przez pierwsze kilkanaście lat odbywał się w siedzibie Remizy Strażackiej na Helu, teraz w różnych miejscach. W tym roku propozycje w wykonaniu Ewy Konstancji Bułhak, Wiesława Komasy, Doroty Landowskiej, Olgierda Łukaszewicza i Anny Seniuk. Do programu festiwalu powracają spotkania z aktorami, z aktorkami, które poprowadzi w tym roku teatrolożka i krytyczka teatralna Katarzyna Flader-Rzeszowska. Co w programie? W czwartek, czyli dzisiaj, po południu 18:00, Olgierd Łukaszewicz w monodramie Epilog w Stearynie, według twórczości Stanisława Grachowiaka. Mieć jak rzeka swoje źródło, monogram autobiograficzny w wykonaniu Wiesława Komasy. W piątek Anna Seniuk na scenie Bulwaru Nadmorskiego z zielnikiem, stand-upem na siedząco, według księgi ziół Szandora Marajego i polskiej poezji. W sobotę natomiast Dorota Landowska wcieli się w Zofię Stryjeńską, Stryjeńska Let's Dance Zofia. Fantastyczny monodram, zwracam waszą uwagę, w sali seminaryjnej Stacji Morskiej Urzędu Gminy. Ewa Konstancja Bułhak na scenie Bulwaru Nadmorskiego z recitalem Niestety to nie ty, piosenki do słów Jana Brzechwy, Andrzeja Jareckiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory, pochodzące z kabaretu Olgi Lipińskiej, czy też Łucji Prus i Danuty Rin oraz innych. Ten recital Ewy Konstancji Bułhak w sobotę, przypomnę, na scenie Bulwaru Nadmorskiego. No więc sami państwo słyszą, że cały festiwal Wprost do zjedzenia rozpoczyna się już dzisiaj Teatr w Rotundzie na Helu.
1: Nastaw się na letni chill out.
0: Teatr w Remizie, nie w Rotundzie.

Tak, raczej Z w czwartkowe przedpołudnie, 13 minut do godziny 11. Od 11 na Chill Out będzie Was nastawiał Bartek Winczewski. Ja pięknie dziękuję za wspólny poranek i polecam się także jutro od 7. Aleksander 23, Florence i jej maszyna jeszcze przed 11.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegad. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
0: Po reklamie.

0: Minęła 11:00 przy mikrofonie, czyli Zet. Witam Kasię Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Diamentowy klaps filmowy 2026 rozstrzygnięty. Wczoraj podczas uroczystej gali to wyróżnienie otrzymała Magdalena Różdżka. Nagrodę od 15 lat przyznaje Festiwal Kino Letnie Sopot Zakopane. Diamentowego klapsa Magdalenie Różdżce wręczył laureat z zeszłego roku Adam Woronowicz. Diamentowy klaps filmowy trafia na przemian do aktorów i aktorek docenianych za wrażliwość i pozytywną energię wnoszoną do polskiego kina. Zwyciężczyni gratulujemy, a Was nieustannie zapraszamy przed ekrany. Dziś w ramach Festiwalu Kina Letniego w Sopocie, w Zakopanem i w Warszawie zobaczymy Casablancę, sensacyjny film amerykański z 1942 roku. Zaglądamy do Muzeum Łazienki Królewskie, gdzie właśnie otworzyła się wystawa Nabiści, prorocy nowej sztuki. Składa się z 95 obrazów, w większości nigdy wcześniej nie pokazywanych w Polsce. Nabiści byli grupą artystyczną działającą we Francji pod koniec XIX wieku. Wyprzedzili kubistów i surrealistów i także dołożyli swoją cegiełkę do rewolucji w sztuce. Sięgali po intensywne kolory i odwrócili znaczenie przedstawiania świata na płótnie. Jak mówił malarz Pierre Bonnard, nie chodzi o malowanie życia, ale uczynienie obrazu żywym. Wystawa jest podzielona na różne wątki. Widzimy dzieła o charakterze religijnym, duchowym i ezoterycznym, portrety, widoki wnętrz, pejzaże oraz sceny rodzajowe. Wśród nich zobaczymy jeden z najbardziej rozpoznawalnych obrazów nabizmu, Słoneczna plama na tarasie, który namalował Maurice Denis. Nabiści, prorocy nowej sztuki. Ta wystawa czeka na Was w Muzeum Łazienki Królewskie od dziś. 20. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbędzie się w ten weekend w Rzeszowie. 27 zespołów z 8 krajów z 3 kontynentów przyjedzie na Podkarpacie. Festiwal odbywa się co 3 lata i trwa od ponad 50

0: 50 lat. Przez dekady przyjeżdżała na niego Polonia ze wszystkich stron świata, wykonująca tradycyjne tańce i pieśni ludowe. W tym roku najliczniejszą grupę występujących stanowi młodzież z USA, tu aż 10 zespołów, i z Kanady w sumie aż 7 grup. Poza tym pojawi się reprezentacja Polaków z Australii, Czech, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Zespół Echo z Polski, z Toledo z USA, przyjeżdża do Rzeszowa od 1977 roku. Występy otwarte dla publiczności w Rzeszowie, ale też w innych miejscowościach, na przykład w Mielcu czy Stalowej Woli, odbędą się już w ten weekend 18 i 19 lipca.
1: Dzieje się latem w kulturze, te najciekawsze wydarzenia tropi dla Was Kasia Kozek. Dziękuję i zapraszam za godzinę.
0: Dzięki.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Tak to jest, jak nie włączy się na czas mikrofonu, a dżingiel jest krótki. No to zagadam przez moment tego Davida Gilmura, którym rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. 5 minut po 11, Bartek Winczewski. Zapraszam na letnie przed i po południe w Chillizet.

60 lat Anglicy czekają na udział w finale mundialu, a zarazem tytuł Mistrzów Świata. Tym razem także się nie uda. Może za 4 lata, chociaż przecież za 4 lata to Polska ma być Mistrzem Świata. Tak. O tym, że to Argentyna zagra w niedzielę w finale z Hiszpanią, zapewne już wiecie. Leo Messi i spółka 2-1 pokonali wczoraj Anglików. A ten najdłuższy i największy mundial w historii powoli dobiega końca. Jeszcze tylko 2 ze 104 meczów i odpoczniemy od futbolu. Choć mundialowych tematów dziś do 15 nie zabraknie, ale plany do 15 mamy nie tylko mundialowe. Już niebawem choćby kolejne spotkanie z Madonną, jej nowym albumem. To jeszcze do jutra nasza płyta tygodnia w Chili Z. Od 12 zaś jak co czwartek festiwalowy rozkład jazdy. 17 minut po 11 tymczasem to Mika Cates.

Gdańsk to najbliższy, trzeci już przystanek tegorocznej trasy męskiego grania. Koncerty w stolicy Pomorza jutro i w sobotę, a główną scenę męskiego grania w Gdańsku jutro o 17:00 otworzy ten pan Rubens. W maju wydał nową płytę, płytę tę zapowiadał singiel Pod palmą. No to skoro temperatury dziś tropikalne, Rubens i Pod palmą w Chili Z już teraz.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Yeah! Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka 1,49 zł za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
11: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
12: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
13: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11. edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chili Z.
14: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Różnych rzeczy próbowała Madonna w ostatnich latach, nie zawsze z idealnym efektem. Był latino pop, były wycieczki w stronę rapu i trapu. No ale jest powrót do tego, co Madonnie wychodzi najlepiej, czyli wszelkiej maści flirt z elektroniką, mniej lub bardziej taneczną. Taka była płyta Confessions on a Dance Floor z 2005 roku, jeden z największych przebojów w długiej karierze Madonny. No to teraz po 21 latach artystka postanowiła powrócić do tamtego konceptu. Dostaliśmy album Confessions. Tu artystka znów współpracuje ze współautorami dawnych sukcesów, Stewartem Price'em, Mirvaisem, jeszcze wieloma innymi świetnymi producentami. Efekt? Najlepsze recenzje od lat. Krytycy piszą, że tak dobrej płyty Madonna nie miała od co najmniej dwóch dekad. Podpisuje się pod tym obiema rękoma i z przyjemnością już za moment zagram dla Was kolejny fragment nowej płyty Madonny. Zanim to jednak nastąpi, po raz kolejny komuś z Was z wielką przyjemnością wręczę winylowe wydanie tego albumu. Album ukazał się na trzech różnych płytach. Płyta jedna jest różowa, jedna jest biała, ta trzecia jest czerwona. Tak mi się wydaje. Ten właśnie limitowany nakład najnowszej płyty Madonny w tym tygodniu do rozdania w Chili Z. Pytanie, zadanie niezmiennie to samo. Przekonajcie nas, że jesteście wielkimi fanami Madonny. Niech popłynie do nas fala listów miłosnych do Madonny. Właśnie konkurs małpa czyli z.pl. W tytule maila wpiszcie proszę Madonna. Dla autorów najciekawszych odpowiedzi, najbardziej pikantnych, być może miłosnych wyznań dla Madonny. Jej nowy album Confessions tu na limitowanym winylu do zdobycia. A tak oto brzmi obiecane One Step Away. Madonna zapytała, ready? Jasne, że ready.
2: They've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

Dziś czwartek, w czwartki w Chili Z zabieramy Was na festiwale, najciekawsze polskie, ale też europejskie festiwalowe wydarzenia. Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z już za 12 minut. Zon i James Arthur tymczasem jeszcze przed południem.

0: Chili Z. Reklama.
1: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
2: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
1: Tak, ciebie stać.
2: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
1: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
3: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
2: 12 właśnie minęła, ze mną ponownie Kasia Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
3: W Małopolsce pod koniec lipca rozpocznie się 6. krakowski festiwal tańca pod hasłem Przynależność.
4: Przynależność rozumiemy bardzo szeroko. Wybrałyśmy spektakle z Polski i z zagranicy, które też prezentują różne rodzaje przynależności. Będziemy sobie o tym opowiadać także na rozmowach pospektaklowych. Także tutaj mamy zarówno kwestie narodowościowe, kulturowe, jak i tożsamościowe.
3: Mówi współkuratorka festiwalu Monika Węgrzynowicz i dodaje, że wśród zaproszonych w tym roku spektakli każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Czy bardziej chcecie i jesteście ciekawi zobaczyć flamenco w wykonaniu współczesnym? Czy bardziej chcecie zobaczyć, jak kultura kibicowska, stadionowa została przełożona na język choreograficzny? Czy może interesuje was bardziej tożsamościowe podejście do opowiadania swoich osobistych historii?
3: 6. krakowski festiwal tańca w Nowochódzkim Centrum Kultury rozpocznie się już 31 lipca. To teraz przenosimy się do Warszawy, gdzie trwa 67. sezon koncertów chopinowskich. W każdą niedzielę w Łazienkach możemy spodziewać się letnich recitali. W najbliższą niedzielę, 19 lipca o 12, wystąpi Leonora Armelini, młoda artystka z Włoch, a o 16 zagra profesor Mariola Cieniawa, wirtuozka fortepianu, laureatka wielu konkursów, w tym 5. międzynarodowego konkursu imienia Fryderyka Chopina, gdzie zdobyła 2. miejsce. Na koncertach chopinowskich pod pomnikiem Chopina znajdziecie oczywiście leżaki, ale warto wziąć ze sobą kocyk, parasol i coś do picia. Kto zagra w kolejnych tygodniach, przeczytacie na stronie Łazienek Królewskich. To ostatni moment na odwiedzenie wystawy Doroty Podlaskiej w miejscu projektów Zachęty w Warszawie. Tutaj tylko do niedzieli zobaczymy jej pamiętniki z życia i podróży. Jak czytamy, Dorota Podlaska notuje wszystko, co widzi i co przeżywa, a potem maluje to za pomocą akwareli. Pamiętniki to obrazy zobaczone, przeżyte i zmyślone. Dorota maluje obrazy zobaczone podczas swoich podróży, ale też niemożliwe do osiągnięcia zmyślone marzenia. Specjalnie na tę wystawę artystka stworzyła mural pod tytułem Albo za zimno, albo za gorąco, który nawiązuje do jej emigracji na portugalską wieś. Artystyczne pamiętniki z życia i podróży Doroty Podlaskiej w miejscu projektu Zachęty zobaczycie do 19 lipca.
2: Katarzyna Kozak, dziękuję.
3: Dziękuję.
2: I zapraszam o 13.
0: W pogoni za kulturą. Festiwalowy rozkład jazdy w Chili Z.

To lato w Cielizet spędzamy na festiwalach. Jedne już za nami, inne szczęśliwie jeszcze przed nami. Gdzie warto się wybrać, kogo warto posłuchać? O tym właśnie już teraz w festiwalowym rozkładzie jazdy. Cielizet.

Elle neuve

Nowozelandzka gwiazda Lord odwiedza tego lata wiele europejskich festiwali. Całe szczęście zaśpiewa także w Polsce. To już za miesiąc w Poznaniu na festiwalu Bittersweet. Nie mam wątpliwości, że hitowe Royals od Lord zabrzmi na tym koncercie. No i że zabrzmi tam doskonale. Bittersweet już za miesiąc. Wczoraj festiwal ogłosił pulę nowych artystów i nową scenę. O tym w Chili Z już wkrótce w festiwalowym rozkładzie jazdy. My już teraz zaglądamy za naszą południową granicę. Wczoraj w Ostrawie rozpoczął się festiwal Colors of Ostrava. Najważniejsze chyba festiwalowe wydarzenie w Czechach, blisko naszej granicy, więc polska publiczność również już od wielu lat tłumnie stawia się na tym wydarzeniu. Głównymi gwiazdami w tym roku na Colors of Ostrava Teddy Swims, 21 Pilots, rzeczona Lord również, jej koncert w najbliższą sobotę. Jutro z kolei na festiwalu Colors of Ostrava w roli głównej gwiazdy festiwalowego piątku ten oto pan.

Komu nie uda się zobaczyć Mobiego na festiwalu Colors of Ostrava w ten weekend, wciąż ma szansę zobaczyć artystę na żywo. 4 sierpnia Moby w Warszawie na letniej scenie Progresji. A już w ten weekend startuje tegoroczna odsłona festiwalu w Jarocinie. Jarocin, wiadomo, legendarny festiwal, festiwal, który wypromował wiele gwiazd muzyki gitarowej w Polsce. Od ponad 40 lat odbywa się w różnych wcieleniach. W tym roku można powiedzieć powrót do źródeł w programie tegorocznego Jarocina. Przede wszystkim ostra gitarowa muzyka, Strachy na Lachy, Waluś, Kraksa, Kryzys, Lordofon, Jaco Brango, Krzysztof Zalewski, wielu, wielu innych. Wśród gwiazd tegorocznego festiwalu w Jarocinie również laureatka 2 tegorocznych Fryderyków, Kasia Linz, z programem, z piosenkami Republiki.

te wakacyjne brzmienia, które za nami, to włoski duet New Genea już od kilku sezonów rozpalają nas swoją muzyką, trochę disco, trochę funku, trochę tradycyjnej włoskiej muzyki. Wszystko to bardzo letnie, bardzo słoneczne i taki też z pewnością będzie występ grupy New Genea w wydaniu z żywym bandem w Katowicach na tegorocznym OFF Festiwalu. Zbliża się OFF Festiwal, ta tegoroczna edycja w dniach 7-9 sierpnia. No i jak to na OFF-ie bywa, obok znanych, sprawdzonych gwiazd w tym roku, takich jak grupa The Flaming Lips, Sunny Day Real Estate, Amel and the Sniffers czy Johnny Marr, również mnóstwo muzycznych odkryć z całego świata. Po to przede wszystkim przyjeżdża się na OFF-a, aby odkryć artystów, których wcześniej nie słyszeliśmy, a którzy być może właśnie po OFF-ie staną się naszymi nowymi ulubieńcami. New Genea to jest właśnie ten zespół, który szczególnie polecam waszej uwadze, jeśli wybieracie się do Katowic za 3 tygodnie. Jest także w programie tegorocznego OFF-a artystka szczególnie wyjątkowa. Nosi pseudonim Oklu, ewentualnie Okelu, bo taką wersję również słyszałem. Artystka francuska, która w ubiegłym roku zadebiutowała albumem zatytułowanym Choke Enough. Płyta z miejsca podbiła wszelkiego rodzaju podsumowania muzyczne ubiegłego roku, a to za sprawą wyjątkowego połączenia alternatywnego popu i różnej maści elektroniki, transu, miejscami techno. Dużo się dzieje w muzyce Oklu, chociaż z pozoru wydaje się ona dosyć minimalna, taka lekko wycofana. Zresztą posłuchajcie sami, to i tak tylko taka drobna próbka tego, co czeka nas na koncercie artystki podczas tegorocznego OFF-a. No to po raz pierwszy w Chili Z Oklu tytułowe nagranie z jej ubiegłorocznego debiutu Choke Enough. A na żywo artystki posłuchamy już niebawem w Katowicach na OFF Festiwalu.

0: sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli.z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Dyskontowe ASY w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 89. Netto, patent na tanie zakupy.
14: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
15: O, mechanik idzie.
16: Mamma mia, el compresor.
17: Facciamo subito, sì?
18: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
19: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
20: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
21: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
22: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
23: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

choć na niedawnym koncercie w Gdyni na Openerze The Cure grali ponad 2 godziny, tej piosenki niestety zabrakło w programie ich festiwalowego występu. Pogoda spłatała figla i zespołowi, i uczestnikom festiwalu. Lało niemiłosiernie. Dwie piosenki akurat musiały wypaść z programu koncertu The Cure. No i jedną z nich właśnie było pamiętne Close to Me. The Cure wciąż w festiwalowej trasie koncertowej. Jest jeszcze kilka okazji, aby złapać ich tego lata na żywo. Chociażby w Szwecji, w Göteborgu w dniach 13-15 sierpnia. Tam odbywa się bardzo ciekawy festiwal pod szyldem Way Out West. No to ja może tylko wymienię kilka nazwisk artystów, którzy na Way Out West w tym roku się pojawią. The Cure, to już wspominałem. Poza nimi Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds, Clips, Geese, Jalen Gonda, Like a Leaf, Fortet, The Hives, Blood Orange, Lord, Ezra Collective, Lily Allen, DXX oraz pewien pan, którego tego lata w Polsce akurat nie usłyszymy. Usłyszymy go za to właśnie w Göteborgu na festiwalu Way Out West. Ciekawe, czy rozpoznacie, o kim mowa.

Somber. Miał zaledwie 16 lat, gdy 5 lat temu wydawał ten oto debiutancki singiel Nothing Left to Say. Nic wówczas jeszcze nie zapowiadało tego, jak dużą postacią będzie aktualnie ten młody nowojorski wokalista. Właśnie skończył lat 21 i pięknie rozwija się nam na naprawdę dużą światową gwiazdę. Tego lata w Polsce artysty niestety nie usłyszymy, choć były takie nadzieje i były takie oczekiwania. W lutym, przypomnijmy, zagrał w Warszawie w Stodole. Wielu liczyło także na jego festiwalowy występ. Tym razem tego lata nie uda się, ale jest kilka okazji, aby Sombra tudzież Sombera na żywo usłyszeć. Jedną z tych okazji choćby wspomniany szwedzki festiwal Way Out West, a jeszcze wcześniej artysta zaśpiewa, zagra w Budapeszcie na tegorocznej edycji festiwalu Sziget. No to skoro za nami debiutancki singiel Sombra sprzed lat 5, przed nami jego aktualny singiel, zarazem jedna z nowości tego tygodnia w Chili Z.

Sommer tego lata najbliżej polskich granic na festiwalu Sziget w Budapeszcie lub na festiwalu Way Out West w Szwecji, w Göteborgu. Oba te wydarzenia w sierpniu. Ja obiecywałem, że wspomnę dziś także o ogłoszonej właśnie nowej scenie na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. PKO Bank Polski Stage to jest przestrzeń społeczno-artystyczna, serce festiwalu, tak przynajmniej zapowiadają organizatorzy, stworzona z potrzeby różnorodności i potrzeby rozmowy, nasze czułe miejsce na terenie festiwalu. Tam rozmowy z cyklu Bittersweet Talks na ważne społecznie tematy, tam również muzyka od artystów takich jak m.in. Marcin Masecki, Blue Jazz Orchestra z gościnnym udziałem Pauliny Przybysz, zaśpiewa również poznański chór chłopieńcy, a Teatr Muzyczny w Poznaniu wystawi tam przedstawienie Rewolta. Takie atrakcje dołożyli organizatorzy tegorocznej drugiej edycji Bittersweet w Poznaniu. Festiwal jest wyprzedany, ale dobra wiadomość. W Chili Z jeszcze przed startem wydarzenia będzie kilka okazji, aby karnety na tegoroczny Bittersweet zdobyć. Festiwalowy rozkład jazdy kończymy w towarzystwie artystów, którzy zamkną główną scenę pierwszego dnia festiwalu. Wielce oczekiwani, wielce pożądani na festiwalowych scenach w tym sezonie Gorillaz.

0: Słuchasz radia Chili Z. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Mamo, czy wygra Polska?
6: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
9: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte.

0: nos i zatoki uwalnia od bólu.
1: I Buprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność zatokowo-spuch nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia, ryżu lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: 13 przy mikrofonie, czyli Z. Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Witam cię ponownie.
2: Witam ciebie również i was, drodzy słuchacze. I na początek mam dla was zaproszenie na dzisiejszy wieczór do Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Tam otworzy się wystawa Żywica splot słoneczny. Białoruski artysta Jura Szust przygotował w 5 salach galerii nową wielokanałową instalację. Żywica splot słoneczny składa się z filmów, dźwięku, a także z obiektów z materiałów organicznych i industrialnych. Artysta wychodzi od duchowości i tradycyjnych wyobrażeń na temat relacji człowieka z naturą, a potem zderza je ze współczesnymi technologiami. Wernisaż rozpocznie się już o 19:00, na początek performance pod tytułem Ptaki z ludzkimi głowami, a potem swój DJ set zagra Anton z międzynarodowej grupy Synergy Cult. A ja tak tylko przypomnę, gdybyście chcieli w ciągu dnia wpaść na inne wystawy do Zachęty, dziś czwartek, a więc wstęp do galerii jest za darmo. A gdyby tak spędzić niedzielę w rytmie slow, ciekawą opcją są letnie czytanki, cykl spotkań w kawiarni Przystań w Warszawie, na które zaprasza wydawnictwo PWN.
3: Chcieliśmy stworzyć coś, co jest zupełnie inne od typowych wydarzeń książkowych, bez sztywnego programu, bez presji, bez konieczności bycia na czas, po prostu leniwe niedzielne przedpołudnie, piękne otoczenie zieleni nad samą Wisłą, niedzielny poranek, kawa, książka, bliskość ludzi, z którymi można, ale nie trzeba porozmawiać. Spotykamy się przy wspólnym stole, każdy przychodzi z własną książką albo wybiera coś z naszej witrynki.
2: Mówi Katarzyna Nowak, dyrektor wydawnicza PWN. Na miejscu na czytelników oczywiście będzie czekać wspólny stół i książki, ale będą też zabawy, na przykład bookmatching.
3: Na świecie duże biblioteki, no między innymi w Nowym Jorku, proponują taką usługę swoim czytelnikom. To jest możliwość dopasowania do upodobań czytelnika książki. PWN ma bogate portfolio, kilkanaście tysięcy publikacji. Lubimy bawić się w taką grę. Powiedz, co cię interesuje, my dokładnie powiemy, jaką książkę powinieneś przeczytać.
2: Najbliższe spotkanie w ramach letnich czytanek w kawiarni Przystań już w tę niedzielę, 19 lipca o 10:30. Wstęp wolny. Propozycje na lato ma dla nas też Kinoteka. Dziś czwartek, a więc czas na pokaz w ramach kina letniego w stronę zachodzącego słońca. Dziś w programie Skomplikowani. Jeśli zaproszenie Olivia Wilde jest komedią romantyczną roku 2026, to Skomplikowani Michaela Covino zdecydowanie przodowali w tej kategorii w zeszłym roku. Na ekranie także dwie pary, tym razem przyjaciele, rozwiązują pewien problem, który dotyka jedną z par, ta planuje rozwód. W rolach głównych Dakota Johnson, Adria Arjona, Kyle Marvin i sam Michael Angelo Covino. Wstęp na plener pod Kinoteką jak zwykle wolny, przed seansem możemy spodziewać się prelekcji.

0: lekcji. Start pokazu już o 21.30, ale wejść możecie nawet 2 godziny wcześniej.
1: A więcej kulturalnych poleceń od Kasi już za godzinę.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z.
1: 5 minut po 13, lato z Chili Z trwa. Kolejna wspólna godzina przed nami. Tę już teraz otwiera Charlie XCX.
3: Nastaw się na letni chillout.

Nie będzie tego lata filmu bardziej spektakularnego i wyczekiwanego niż Odyseja Christophera Nolana. Nie będzie też filmu droższego, bo budżet Odysei wyniósł blisko ćwierć miliarda dolarów. Czy Nolanowi udało się sprostać oczekiwaniom widzów? Czy pokazał, że w Hollywood wciąż jest miejsce na ambitne, komercyjne kino przyciągające miliony widzów? W końcu, czy Odyseja wytrzymuje porównania z poprzednimi filmami Nolana, a przecież zrobił on dzieła tak doskonałe jak choćby Interstellar czy Oppenheimer. Im bliżej premiery Odysei, a ta już jutro, coraz więcej recenzji tych, którzy już mieli okazję ten film zobaczyć. No i co tu dużo mówić, recenzje zgodnie są entuzjastyczne, oszałamiająca, epicka, porywająca. Tak krytycy piszą o nowym filmie Christophera Nolana, a co do powiedzenia na jego temat będą miały nasze specjalistki od filmu, Ania Serdiuków i Ala Myśliwiec. O tym w Chili Z przekonacie się już jutro o 13:00 w dobrze zmontowanych.

Tak śpiewa starszy brat Billie Eilish, Phineas, a ja mam dobre wieści dla wszystkich fanów Lany Del Rey, oczekujących niecierpliwie na jej nowy album. Pierwsze wieści na temat tegoż sięgają jeszcze roku 2024. Lana od tego czasu co jakiś czas update'uje swoich fanów w kwestii tej nadchodzącej nowej płyty. Wiemy, że nowy album Lany nosić będzie tytuł Stove. Dziś z kolei dowiedzieliśmy się, że nowe płyty od Lany będą tak naprawdę dwie. Potrzebuje miesiąca, aby ukończyć drugą płytę i oba materiały wysłać do produkcji płyty winylowej. Tak dziś na swoich social mediach napisała Lana Del Rey, czyli jest szansa, że już tej jesieni słuchać będziemy Lany, no i że słuchać będziemy jej razy dwa, bo płyty, tak jak powiedziałem, mają być dwie. Czekamy niecierpliwie, tymczasem od Lany nieśmiertelne już Summertime Sadness.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Powrót do nostalgicznych brzmień i potężne uderzenie nowej energii. Wyczekiwana przez fanów na całym świecie kontynuacja kultowego albumu Madonna Confession 2. Do wysłuchania utworów z najnowszego krążka królowej popu zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku o godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Arturo Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
14: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
17: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
18: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 7
8: 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Po reklamie.

Zanim Raj wróci na koncerty do Europy, wcześniej jeszcze zagra stadionową trasę za oceanem z Bruno Marsem. Czekamy na powrót artystki na nasze europejskie sceny. Tymczasem nie milkną echa wtorkowego koncertu Bad Bunny'ego na Stadionie Narodowym. Czy wiedzieliście, że artysta podczas tego koncertu wystąpił w shortach pewnej polskiej modowej marki? Dla twórczyń tejże także było to zaskoczeniem. Jak się okazało, szykowały one stylizację dla wokalistki zespołu poprzedzającego koncert Bad Bunny'ego. W ostatniej chwili, niemal przed rozpoczęciem koncertu, panie odpowiedzialne za tę markę dostały wiadomość, że Bad Bunny wystąpi w ubraniu, konkretnie w shortach właśnie ich produkcji. Sprawdziłem tuż po koncercie, jak te shorty prezentują się na stronie producenta, ile kosztują i tak dalej. No i okazało się, że są już wyprzedane. Taki efekt Bad Bunny'ego. Shorty zresztą zmieniły swoją nazwę. Teraz nazywają się Bad Shorts. Zapewne wkrótce wrócą do sprzedaży. Amber Mark tymczasem w Chili Z, Sweet Serotonin. Tak, słodka serotonina to coś, co lubimy.

Pet Shop Boys, Brodka i John Mayer. Oni między innymi pięknie zagrają dla Was po 14, 8 minut. Pozostało do drugiej, zostańcie z Chili Z. Przed drugą jeszcze coś po francusku.

Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą? Kura.

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Minęła?
1: 14.
0: Przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
2: Goni za kulturą.
1: Diamentowy klaps filmowy 2026 przyznany wczoraj podczas uroczystej gali na Sopockim Molo. To wyróżnienie otrzymała Magdalena Różczka. Nagrodę od 15 lat przyznaje Festiwal Kinoletnie Sopot Zakopane. Docenia co roku na przemian aktorki i aktorów za wrażliwość i pozytywną energię wnoszoną do świata kina. Magdalenie Różczce diamentowego klapsa filmowego uroczyście wręczył zeszłoroczny laureat Adam Woronowicz. Zwyciężczyni gratulujemy, a kinoletnie Sopot Zakopane trwa w najlepsze, bo to aż 150 pokazów przez całe wakacje. Dziś w programie nad morzem i w górach, ale też w Warszawie na Torze Służewiec. Do zobaczenia Casablanca z Humphreyem Bogartem i Ingrid Bergman. Sensacyjny film amerykański z 1942 roku. To teraz książkowa propozycja. Dziś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej rozpoczęła się wystawa najpiękniejszych polskich książek wydanych w 2025 roku. Znamy je za sprawą konkursu, który od prawie 70 lat organizuje Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. W tym roku jury przyznało 7 nagród w równorzędnych kategoriach, nagrodę honorową i 54 wyróżnienia. Na przykład w dziale Literatura naukowa wygrała książka Fitoglosje, słownik roślinno-ludzkich spoufaleń. Te publikacje wydała Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, a jedną z najciekawszych książek, moim zdaniem, jest ta poetycka pod tytułem Pięć autorstwa Szymona Biry. To książka, która dosłownie wyciąga do nas język, a ponadto jest naprawdę świetnie napisana. Polecam, sprawdźcie sami na wystawie najpiękniejszych polskich książek od dziś do 13 września za darmo w MSN-ie. Na koniec jeszcze Tajwan. Tam, na drugim końcu świata, w Tajpej, otworzyła się wystawa Spotlight on Polish Illustration. Kurator Patryk Hardziej zaprosił do niej młode polskie twórczynie i twórców ilustracji w książkach dla dzieci. W tym na przykład Gosię Herbę. Możecie ją znać z okładki książki dla młodzieży Pasztety do boju, czy z książki dla najmłodszych Balonowa 5. W Tajpej znalazły się też prace Joanny Bartosik, znanej z wielu książeczek, na przykład o misiu, który szukał przyjaciela. Poza tym, jako osobne, autonomiczne dzieła sztuki, znalazły się tam ilustracje Anny Kaźmierak, czy Pawła Mildnera. Wystawa w instytucji o nazwie Not Just Library, nie tylko biblioteka, stawia pytanie o to, czy współczesne książki obrazkowe adresowane są wyłącznie do dzieci. Pokazuje ilustrację jako wyjątkowe medium stanowiące uniwersalny język zrozumiały na całym świecie. Spotlight on Polish Illustration w stolicy Tajwanu potrwa do 20 września, a więcej przeczytacie na stronie organizatora, czyli stronie Instytutu Adama Mickiewicza.
0: To wciąż nie wszystko, jeśli chodzi o kulturalne polecenia od Kasi na dzisiaj. Więcej już o 15.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
0: Od Pet Shop Boys już za moment rozpoczniemy kolejną godzinę tego czwartkowego popołudnia z Chili Z. Na zegarze 4 minuty po 14. Mam nadzieję, że macie się dobrze w naszym towarzystwie.
2: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.

Latem w Chili Z, lato od państwa Carter, Summer, Beyoncé i Jay-Z za nami, 16 minut po 14. Kto wczoraj oglądał mecz między Anglią a Argentyną, na trybunach mógł dostrzec lidera Rolling Stonesów, Micka Jaggera. Wynik ostatecznie Micka Jaggera z pewnością nie usatysfakcjonował, ale opowiedział on o swoich doświadczeniach z poprzednimi mundialami. Bywał na nich nieraz w 1998 roku, pamiętny mecz Anglii z Argentyną, kiedy to David Beckham dostał czerwoną kartkę. Towarzyszył także Mick Jagger Anglikom w 1966 roku, kiedy to raz jedyny do tej pory zdobywali Puchar Mistrzów Świata. Wspominam o Rolling Stonesach i o Micku Jaggerze nieprzypadkowo. Otóż jest się czym pochwalić. Zawsze cieszą nas sukcesy naszych rodzimych polskich twórców. Takim sukcesem niewątpliwie jest współpraca reżysera Krzysztofa Greipera właśnie ze Stonesami. Przygotował on już drugi teledysk, taki wizualizer dokładnie do piosenek z wydanej przed tygodniem nowej płyty Rolling Stonesów, albumu Foreign Tongues. Można to już sprawdzić w sieci. Polska górą, brawo nasi, brawo Krzysztof Greiper, gratulacje.

Piękne wyznanie ojca do syna to w Chili Z Skubas. 62 lata skończył w maju Lenny Kravitz. O tym, że jest w doskonałej formie, wiemy nie od dziś. Chciałbym tak wyglądać po 60, a jak koncertowo, jak scenicznie radzi sobie Lenny, o tym będziecie mogli przekonać się już dziś wieczorem w gdańskiej Ergo Arenie. Tam właśnie o 21 Lenny stanie na scenie i po raz kolejny już z pewnością zaczaruje polską publiczność. No to na otarcie łez dla tych, którzy dziś jednak w Gdańsku nie będą. Lenny w Chili Z już teraz. Stone Super Love.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
9: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Weezer, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio Chilli Z.
1: Po reklamie.

To teraz łączę się bólu z tymi, którzy podobnie jak ja urlop zaplanowali na trzeci tydzień lipca i zamierzają spędzić go nad polskim morzem. Wprawdzie na moment zrobiło się cieplej, wyjrzało słońce, wróciły wysokie temperatury. To niestety nie potrwa to długo. Po weekendzie znów chłodniej, pogoda zrobi nam niemiłą niespodziankę, rzadko kiedy i mało gdzie temperatury przekroczą 20-22 stopnie, miejscami w przyszłym tygodniu zaledwie 15-17 stopni, najchłodniej oczywiście nad morzem, temperatury niższe niż byśmy tego oczekiwali, to nie wszystko. W pobliżu Polski cały czas przemieszczać mają się fronty z większym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Padać więc powinno w większości kraju, możliwe, że każdego dnia. Takie oto wieści od synoptyków. Łączę się w bólu z tymi, którzy w przyszłym tygodniu będą wypoczywać nad polskim morzem. Driving, no to a propos jazdy nad morze na przykład, a może w inne miejsca. Eddie Benjamin w Chilizet już teraz.

12 minut przed 15. Ja już dziękuję za nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie. Bartek Winczewski, miło było spędzić z wami te 4 godziny. Do jutra, do 16. Za moment przy mikrofonie, czyli Kuba Lachowicz. Wcześniej jeszcze Monika.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
13: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.

0: Staw się.
1: Na Letni Chill Out.
2: Na zegarach już 15, w studiu pojawiła się Katarzyna Kozak.
0: W pogoni za kulturą.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Zbliża się 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Spektakle polskie i zagraniczne. Tym razem obejrzymy pod hasłem Pochwała szaleństwa. A program festiwalu, podobnie jak program minionego sezonu teatralnego w Polsce, podbił Hamlet.
4: Wydaje mi się, że skonstruowanie programu w sytuacji, w której w Polsce królują same wystawienia Hamleta, 8, u nas na festiwalu będziemy mogli zobaczyć 6, w tym kilka zagranicznych, to jest bardzo trudna sytuacja. Chcemy w dzisiejszym świecie zapewniać widzom jednak ciągle zmieniające się atrakcje.
3: Z Agatą Grendą, dyrektorką Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, rozmawiał Rafał Turowski z CZ.
4: Każda z tych realizacji jest tak inna, tak skrajnie o czym innym też. Teraz właściwie z wypiekami na twarzy czekam na 6 inscenizacji Hamleta, z czego 3 w konkursie o Złotego Jorika. Mamy również bardzo wiele innych spektakli, gwiazd, wydarzeń towarzyszących. Myślę, że cały program jest bardzo ciekawy.
3: Program sprawdzicie na stronie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku rozpocznie się już 23 lipca. W Muzeum Łazienki Królewskie od dziś zobaczymy wystawę Nabiści, prorocy nowej sztuki. Składa się z 95 obrazów, w większości nigdy wcześniej nie pokazywanych w Polsce. Nabiści to grupa artystyczna działająca pod koniec XIX wieku we Francji. Przeprowadzili rewolucję w świecie malarstwa. Sięgali po intensywne kolory i odwrócili znaczenie przedstawiania świata na płótnie. Jak mówił malarz Pierre Bonnard, nie chodzi o malowanie życia, ale uczynienie obrazu żywym. Wystawa jest podzielona na różne wątki. Widzimy dzieła religijne o charakterze duchowym i ezoterycznym, portrety, a także widoki wnętrz, pejzaże i sceny rodzajowe. Wśród przedstawionych obrazów zobaczymy jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych przykładów nabizmu, słoneczna plama na tarasie, który namalował Maurice Denis. Nabiści, prorocy nowej sztuki. Ta wystawa czeka na Was w Muzeum Łazienki Królewskie od dziś. Propozycja na lato tutaj niezmiennie ma też dla nas Kinoteka. Dziś czwartek, a więc czas na pokaz w stronę kina letniego, w stronę zachodzącego słońca. Dziś w programie Skomplikowani, a ja sobie skomplikowałam ten początek i dobrze. Jeśli zaproszenie Olivia Wilde jest komedią romantyczną roku 2026, to Skomplikowani Michaela Covino zdecydowanie przodowali w tej kategorii w zeszłym roku. Na ekranie widzimy dwie pary, tym razem pary przyjaciół, rozwiązują pewien problem, który dotyka jedną z par. Ta planuje rozwód. W rolach głównych Dakota Johnson, Adria Arjona, Cale Mervin i sam Michelangelo Covino. Wstęp na plener pod Kinoteką jak zwykle jest wolny. Przed seansem spodziewajcie się prelekcji. Start pokazu już o 21.30, ale możecie zarezerwować sobie miejsce nawet 2 godziny wcześniej.
2: Nie martw się, Kasia, takie komplikacje to... Zrobić taki serwis to musi być bardzo trudno.
3: Tak, a potem widzisz, ktoś się skomplikowało, ktoś zrobił z tego film, także mamy scenariusz.
2: No, samo życie, samo radio. Dziękuję, Kasia wraca o 18.
3: Dzięki.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Pięknie nam słońce świeci i dużo na termometrach, w tej chwili nawet do 32 stopni w centrum kraju i tu jest najcieplej, w Kołobrzegu jest najchłodniej do 21. Jeżeli chodzi o piątek, dalej patelnia w całym kraju powyżej 30 stopni prawie, bo na Suwalszczyźnie do 29, na Podhalu 27. Jutro burze mogą pojawić się i one przyjdą do nas od zachodu, zagrzmi na Pomorzu Zachodnim, na Śląsku i w Wielkopolsce.

0: w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry. 5 minut po 15 już. Jakub Lachowicz to ja. Zapraszam na popołudnie w Chili Z. Ostatnie popołudnie przed dłuższą przerwą. Na urlop pójdę, ale zanim ten urlop, to jeszcze zagram kilka piosenek. Jordan Rakei na początek.
0: Na

Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. A to była Lana. Lana Del Rey w Chili Z. Przepraszam Państwa za ten żart. 16 minut po 15. Lana Del Rey, która nie słynie z punktualnego wydawania muzyki, bo premiera jej nowego albumu Stove była już kilkukrotnie przekładana. Sam tytuł albumu zmieniono już dwukrotnie, no ale tak to właśnie bywa z perfekcjonizmem, który bywa wymagający. Dlatego teraz Lana Del Rey, chcąc wynagrodzić fanom długie oczekiwanie na nowy materiał, opublikowała 4 nowe utwory nawiązujące do nowego wydawnictwa. Według Lany nowy album będzie albumem balansującym na pograniczu klasycznego country i charakterystycznej dla niej estetyki vintage americana. To taki jest właśnie gatunek. W poście na Instagramie Lana Del Rey napisała, że proces twórczy przyniósł jej wiele trudności, były duże życiowe zmiany, w międzyczasie została żoną i to też przyczyniło się ponoć do opóźnienia tej premiery. Lana, jak to Lana, natchniona napisała: ze zwątpienia, czy drzewo, które zasadziłam, wyrośnie, zakiełkowało coś nowego. To jest cytat. Dodatkowy, wciąż tajemniczy album Lany ma stanowić komentarz do Stow oraz wszystkich wydarzeń, które towarzyszyły jego powstaniu. Wiemy, że nowy album będzie zakorzeniony w radości, rozwoju i nadziei. To nowość u Lany, a siostrzany album będzie nieco mroczniejszy i bardziej bolesny. Do tego poznaliśmy też okładki. Te znajdziecie u Lany Del Rey na Instagramie, więc można sobie pooglądać, poczekać. 17 minut po 15. SG Lewis, Clairo teraz, a za chwilę Dawid Podsiadło w Chili Z.

0: новому Сяудаву, і знову життєво, і знову все дно, і знову тим бамбіно. Ну, відомо, Давид Підсядло, його сезон, один з перебоїв лета. Już można tak mówić, bo kiedy będziemy myśleć o lecie 2026, to w głowie będziemy słyszeć właśnie sezon, więc dobrze, bo w zeszłym roku była bida trochę z tymi letnimi przebojami, a w tym roku kilka by się znalazło. Za moment karnety na Salt Wave Festival, panie i panowie, kto zainteresowany, proszę się nie oddalać. Wcześniej zagram wam Family of the Year. Pamiętacie doskonały numer Hero? Taki nawiązujący mocno do amerykańskiego folka albo folk rocku. No to za moment usłyszymy się z tym numerem, a później obiecane prezenty.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiająco.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Po reklamie.

Carry On w Chili Z, 25 minut i będzie 16. To teraz coś, na co wiem, że wielu z was czeka, czyli festiwale, piękne sprawy. Salt Wave Festival, który na stałe zadomowił się na jednym z najpiękniej położonych lotnisk w Polsce, w Jastarni, tuż nad samym brzegiem Zatoki, chociaż patrząc na Półwysep Helski, to nad samym brzegiem zarówno Zatoki, jak i Morza Bałtyckiego, bo tam to tylko przecież ulica, tory, las, a później to już morze. No właśnie. Nieśpieszny, kameralny klimat, piękny to jest festiwal i dwa dni z najlepszą muzyką. Dwa dni, to i dwie sceny, 16 artystów i masa pięknych, później festiwalowych wspomnień. Wiem, co mówię, ponieważ byłem na tym festiwalu nie raz. Dwa byłem. Na scenach Grandson, Crystal Fighters, Salvatore Ganacci, Soku, Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon, Zali, Aliwka, czy nasza Prima Doma. Ona też tam zagra na scenie nad Zatoką i to będzie piękne. Wyobraźcie sobie zachód słońca, Prima Doma za dekami, a wy się bawicie na pięknym festiwalu. I oczywiście nie bawicie się sami, bo z fantastycznymi ludźmi i do tego możecie zabrać sobie osobę towarzyszącą, ponieważ karnety, które wam przekazuję, są oczywiście podwójne. Konkurs małpa, czyli z.pl. Konkurs małpa, czyli z.pl, a że kilka minut temu powiedziałem, że w tym roku jest dobrze z przebojami lata, to zapytam was o taką piosenkę, która wam się kojarzy z latem. Nie musi być z tego roku. Może być to taka najbardziej wakacyjna piosenka, jaką znacie. Krótko, dlaczego akurat ta piosenka kojarzy wam się z latem i co się takiego wydarzyło przy tej piosence, a najciekawsze zgłoszenie nagrodze karnetami na Salt Wave Festival. Wasz przebój lata. Każdego lata. Konkurs małpa, czyli z.pl z krótkim uzasadnieniem, a później bawimy się razem w Jastarni. A ja zagram w oczekiwaniu na wasze głosy Liwkę i jej czuły punkt. Liwka też będzie na miejscu. Konkurs małpa, czyli z.pl.

Victor Rave, czyli Z, 10 minut przed 16. Dzisiaj mamy bardzo ważny muzycznie dzień. Otóż dokładnie 42 lata temu ukazał się debiutancki album Sade, Diamond Life. Doskonale się tego słucha i to jest tak, że Sade wydaje płyty wtedy, kiedy ma na to ochotę. Trzeba przyznać, że chyba państwo są leniwi. Grupa Sade i ciekawe jest to, że skład tego zespołu nie zmienił się od samego początku, ale biorąc pod uwagę, że nagrywają płyty nie za często, to chyba nie mają szansy się nawet pokłócić. 42 lata temu to się ukazało.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl. Dealer BMW Bavaria Motors Warszawa Janki Piaseczno zaprasza.
5: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
6: Po reklamie.

0: 27. Do tego od zachodu mogą przyjść po południu jutro burze. Jeżeli chodzi o weekend, zacznie się nam psuć. Jeszcze w sobotę będzie znośnie, ale w całym kraju może popadać. W niedzielę już na zachodzie 18 stopni i od poniedziałku, jak to się ładnie mówi, załamanie pogody.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Lato w Kinset.
0: No Jezu, no przepraszam, że ja tak z uśmiechem to powiedziałem. Ja też się z tego powodu nie cieszę. Minuta po 16. Dzień dobry, Jakub Lechowicz. Jestem w radiu. Wy, mam nadzieję, po drugiej stronie. I razem chillujemy.
3: Kinset. Nastaw się na letni chillout.
0: O, letnio chillujemy właśnie. Steel Woozy na początek tej godziny, później Natalia Muyanga. 2 minuty po 16 aktualnie.

Sting w duecie. Z tą piosenką związana jest ciekawa historia, bo Craig David wykorzystał tylko fragment utworu Shape of My Heart Stinga i wysłał mu go do, powiedzmy, oceny. A Stingowi tak bardzo się to spodobało, że postanowił się dogadać z Craigiem Davidem, dołączył do niego i zaśpiewali ten numer w duecie. Rise and Fall, czyli Z, to za nami 12 minut po 16. Tymczasem my tutaj sobie słuchamy Stinga, Craiga Davida, jest super. A organizatorzy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, czyli najważniejszej imprezy filmowej w Polsce, ogłosili właśnie 16 tytułów, które wezmą udział w konkursie głównym. Wśród nich jest 5 pełnometrażowych debiutów reżyserskich. W konkursie głównym, bo oczywiście tych tytułów jest dużo, zgodnie z przewidywaniami znalazł się m.in. nowy film Pawła Pawlikowskiego, czyli Ojczyzna, fantazja na temat podróży Thomasa Manna do powojennych Niemiec, czyli film, który został doskonale przyjęty na festiwalu w Cannes, gdzie Pawlikowski zresztą odebrał nagrodę dla najlepszego reżysera. Jak sam przyznał, to najbardziej osobisty film w jego karierze. A że Ojczyzna uchodzi za film domykający trylogię o powojennej Europie tego reżysera, choć akcja rozgrywa się też w Niemczech, to zdjęcia realizowano głównie w Polsce. Sandra Hiller, Hans Zischler, to oni w tym filmie występują w rolach głównych. O Złote Lwy powalczy też Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego, o miłości i o przeszkodach, które Jacek i Grażyna Kuroń musieli pokonać z powodu swojej działalności opozycyjnej. Najnowszy film w Gdyni zaprezentuje również Jan Hołoubek, czyli reżyser seriali Wielka Woda i Heweliusz. Akcja filmu Dziki, Dziki Wschód to rok 43 na terenach okupowanych przez III Rzeszę. Tegoroczny festiwal w Gdyni będzie również obfitować w filmy uznanych twórców, bo zobaczymy też Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, który zostanie pokazany premierowo już niebawem, bo 23 lipca podczas festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, później w Gdyni. Łukasz Ronduda, film Wszystkie nasze strachy, też przyjedzie do Gdyni z filmem Powiedz mi, co czujesz. W konkursie głównym nie znalazła się za to Lalka, filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. I teraz, żeby nie pomylić, to jest ta Lalka z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. 51. już Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się 21 września i potrwa do 26 września, oczywiście w Gdyni. Gramy dalej. Yumi Zuma teraz u nas. Kwadrans po 16 w Chili Z.

0: Peggy Go, It Goes Like Na Na Na Na Na. Świetny jest ten numer. 25 minut po 16 w upalnym letnim, czyli Z. Czytam właśnie dobre informacje, że jest szansa, że system kaucyjny zostanie rozszerzony, i to już jesienią, o jednorazowe butelki szklane, czyli tak zwane małpki. Ponoć przygotowania do tego już trwają, prace mają się rozpocząć jesienią właśnie, a później wszystko, co jednorazowe, a może być wielorazowe, to nie, system niech obejmie. No, czyli wreszcie nie będzie tych śmieci, które się no, wszędzie pod nogami, że tak brzydko powiem, walają. 26 minut po 16, upalne letnie, czyli Z, za moment Goldford i Clementine Douglas.
1: Czyli Z, nastaw się na letni chillout. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
13: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
17: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play.
6: Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
17: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
18: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
19: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
22: Volkswagen.
23: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
24: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: Po reklamie.

Clementine Douglas. Czyli za 21 minut i będzie 17. Tymczasem płyną do nas wieści z Poznania, ponieważ organizatorzy Bittersweet Festiwalu ogłosili właśnie kolejną scenę, kolejny line-up kolejnej festiwalowej sceny, dokładnie, a na niej właśnie ekspresja na światowym poziomie. Nieoczywiste to będą połączenia i to będzie scena, która pokaże, że muzyka klasyczna, spektakle i nietuzinkowe spotkanie kultury wysokiej z muzyką popularną, są możliwe i wpisane w DNA tego trzydniowego, wyjątkowego festiwalu. Szerzej jest to polska scena festiwalowa i ukłon w stronę lokalnych artystów i przestrzeń, która pozwala chłonąć twórczość tych, którzy rzadko mają możliwość znalezienia się w line-upie, na przykład obok Robiego Williamsa, 21 Pilots czy Gorillaz, którzy też pojawią się na biterze właśnie. Przeglądam line-up Blue Jazz Orchestra z Pauliną Przybysz, Hoshi, Marcin Masecki, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. A to wcale nie koniec, bo do tego Teatr Muzyczny w Poznaniu z utworami ze spektaklu Rewolta, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, ci to potrafią robić imprezy, czy Poznański Chór Chłopięcy. To właśnie oni wystąpią na tej niezwykłej scenie, a to dopiero początek, bo jeszcze będą ogłoszenia, na które oczywiście czekamy. Ta scena będzie również miejscem paneli i spotkań pod szyldem Bittersweet Talks, czyli platformy społecznej tego wydarzenia, Bittersweet. O Bittersweet Talks już Wam opowiadałem tydzień temu, czyli wraz z gośćmi, ale cała rozmowa jest na naszym kanale na YouTubie, tam można posłuchać i dowiedzieć się czegoś więcej i mocno Was do tego zachęcam. No to Poznań niebawem, będziemy tam oczywiście wszyscy, będziemy na miejscu i słuchacze i słuchaczki, czyli Z też będą i będzie tam również Chet Faker. I've been

To DXX, czyli Z. Dwa tygodnie od Openera minęło i Spotify się pochwaliło, że istnieje u nich coś takiego jak efekt Openera. I tak oto podali Państwo informację, że od 1 do 4 lipca streamy katalogu DXX wzrosły o, uwaga, 144%. I super, bo DXX są super. 10 minut i będzie 17, teraz przeniesiemy się do 99 roku. Wtedy Moby wydał swoją najpopularniejszą płytę zatytułowaną Play. Charakterystyczna zielona okładka, pamiętam dobrze, a szóstym singlem była piosenka Porcelain, którą Wam teraz zagram. Co ciekawe, Moby powiedział, że dziwne, że ta piosenka najbardziej charakterystyczna na całej płycie Play osiągnęła tak duży sukces, bo uważał, że to jest zapychacz. Ale umieszczono to w filmie Niebiańska plaża z Leonardo DiCaprio i to spotęgowało sukces tego numeru. No, ścieżka z Niebiańskiej plaży, genialna, polecam Wam do niej wrócić. Porcelain wspomnijmy teraz, a za 9 minut Wam powiem, co tam w pogodzie.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
2: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Muzyka pod gołym niebem, świetna ekipa i letni klimat to czas na festiwale. Wejdź na e-bilet.pl i znajdź najlepsze festiwale, koncerty, sport i teatr. e-bilet.pl. Tu zaczynają się letnie emocje.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Proszę korzystać z tej pięknej pogody, którą mamy za oknami, bo długo ona nie potrwa. No, wiem, miałem przekazywać pozytywne informacje, ale takie są fakty w tym segmencie. Jutro od zachodu.

nie ma miejsca jak dom. No, święta prawda. Mrozu zaśpiewał w Chilizat przed momentem. 12 minut po 17. Tymczasem, jak filmować zawodniczki, by opowiadać o sporcie, o technice, a nie o ich ciałach? Wiadomo, wyobraźmy sobie transmisję z lekkoatletyki, mierzenie kamerą nóg przed biegiem, zbliżenia na pośladki sprinterek w blokach startowych, gdy zawodniczki przygotowują się do biegu, duże zbliżenie na biodra przed skokiem o tyczce albo ustawienie kamery tak nisko nad poprzeczką, że podczas lotu zawodniczki widać przede wszystkim jej ciało. Takie kadry przez lata były obowiązkowym elementem transmisji lekkoatletyki i oczywiście w walce z tymi nadużyciami nie pomagały stroje zawodniczek, które no, są jakie są. Krytyki strojom nie szczędziły też same zawodniczki, bo kiedyś Lauren Flashman, była zawodniczka zawodowa lekkoatletka, napisała, że to kostium zrodzony z patriarchatu, który nie jest już ani potrzebny, ani mile widziany, by zwrócić uwagę na kobiecy sport. Teraz Europejska Unia Nadawców i Europejska Organizacja Atletyczna idą o krok dalej, zwracają uwagę na całe szczęście, nie na stroje, w których występują zawodniczki, ale na operatorów i reporterów, którzy są autorami nagrań zawodów wspomnianych. 23-stronnicowy dokument przedstawia szczegółowe wytyczne dla realizatorów transmisji, które mówią, czego unikać i jak filmować zawodniczki, by jednak opowiadać o sporcie, o technice i o emocjach, a nie o eksponowaniu kobiecych ciał. Tym samym autorzy tego dokumentu przekonują, że dobra transmisja powinna pomagać zrozumieć, co dzieje się na stadionie. Jeżeli zbliżenie pokazuje pracę stopy podczas odbicia albo technikę rzutu, to ma wartość. Jeżeli natomiast głównym efektem jest wyeksponowanie bioder czy piersi, to trudno tutaj mówić o analizie sportowej. Dlatego są konkretne zalecenia. Teraz operatorzy kamer mają unikać ujęć od dołu lub od tyłu, jeżeli nie mają uzasadnienia sportowego. Długie zbliżenia na pojedyncze części ciała i powtórki w zwolnionym tempie, jeżeli nie pomagają zrozumieć przebiegu konkurencji, też są zakazane. I dokument też pokazuje, jak takie kadry można zastąpić. A gdyby realizatorzy dalej mieli problem ze zrozumieniem tego, co jest dozwolone, a co nie, to autorzy raportu prezentują w nim rysunki. Fajnie, to cieszy, to są dobre wiadomości. Zagrajmy dalej. Charlie XCX, Olecie 2026.

0: Lizet, czyli dziewczyna z Paryża, która swoją karierę zaczęła jako nastolatka tym właśnie utworem. Miała wtedy tylko 14 lat, kiedy to nagrywała. Ta sama dotarła do miejsca pierwszego w 14 krajach, najdłużej, bo 11 tygodni utrzymała się oczywiście. Zgadnijcie gdzie? Tak, we Francji, no pewnie nie jesteście zdziwieni. Później w 1992 roku Vanessa podpisała kontrakt z firmą kosmetyczną na 3 miliony franków. To było bardzo dużo wtedy i została nową twarzą perfum Coco Chanel. I związała się później nie tylko muzycznie, jak mówiło miasto, z pewnym bardzo znanym muzykiem i razem stworzyli płytę z przebojem Be My Baby, a mowa o Lennym Krawicu. No tak to właśnie bywa. Lenny Kravitz dzisiaj zdaje się w Trójmieście. Kto się wybiera dobrej zabawy, no to zagrałem wam jego byłą. 24 minuty po 17. Tonic and Man, Caroline, Hold Tight. To za kilka chwil.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Mamo, czy wygra Polska?
13: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
16: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

Australii, czyli duet Royal Otis. Jeden z panów to Royal, drugi Otis. I razem sobie grają taką właśnie muzykę. Polecam zainteresować się tym zespołem, bo są świetni. 23 minuty i będzie 18. Przeciętny Polak spędza przed ekranami nawet 10 godzin dziennie. W ciągu całego życia wychodzi to niemal 26 lat. No wiadomo, smartfony, które są z nami zawsze i wszędzie, ułatwiają życie, ale jednocześnie przejęły niepostrzeżenie kontrolę nad naszym czasem, nad naszym zdrowiem psychicznym też. Dlatego teraz warto właśnie zastanowić się, co zrobić i czy rzeczywiście mamy problem z nadużywaniem telefonów. Ponoć uniwersalnej rady na to nie ma, ale jest rzecz, od której warto zacząć, a mianowicie od tego, żeby nie zaczynać od wszystkiego naraz. Najpierw musimy przyjrzeć się samemu sobie, czy jest to nawyk, który bardzo nam przeszkadza, czy może bardziej nas niepokoi, a później małe kroki, panie i panowie, czyli na przykład kupmy sobie budzik analogowy, tradycyjny, bo to sprawia, że nie sięgamy od razu po przebudzeniu po telefon. Tak samo jak nie robimy tego jako ostatniej rzeczy przed pójściem spać. Telefon i dostęp do internetu, który mamy na wyciągnięcie ręki, bardzo przebodźcowuje nasz mózg. To są nieustanne informacje, które docierają nawet do nas w 15-sekundowych odstępach. A że nasz mózg jest tak biologicznie zaprojektowany, że goni za nowym, to efektem jest słabsza koncentracja, bo co te 15 sekund przełączamy się na kolejne wiadomości. Bo to, co było 15 sekund temu, jest już stare dla naszego mózgu i nieaktualne. Oczywiście problem przebodźcowania jest szczególnie widoczny wśród dzieci i młodzieży. Z drugiej strony coraz częściej mówi się o tym, że pokolenie Z odwraca się od elektroniki w kierunku urządzeń analogowych. Nie wiem, czy to jest trend, czy może są to jednostki pojedyncze, natomiast myślę, że czas pokaże, więc uważajmy, zwłaszcza, że takiej świadomości nie mają maluchy. Rodziców, szczególnie podczas długich podróży, nachodzi myśl, żeby dać dziecku telefon, no bo wtedy się uspokoi. I oczywiście jednorazowe włączenie dziecku bajki nie zrobi mu jakiejś wielkiej krzywdy, to na dłuższą metę lepiej z tym uważać. A najlepiej to słuchać radia. Można przez telefon, ale tylko po to telefon wejścia. Sam Smith, My Guy, teraz w Chili Z.

Tylko dobre emocje. Surfaces Golden, czyli Z. 11 minut dzieli nas do 18. O 18 Kasia Kozak z ostatnim dzisiaj serwisem kulturalnym w pogoni za kulturą. A ja teraz uśmiecham się, bo zabiorę was do lata 2013. Tak postanowiłem, że przypomnę wam przebój lata tamtego właśnie czasu. 2013 rok, pamiętacie, co wtedy robiliście latem? Na przykład, gdzie byliście na urlopie? Albo takie czasy, 2026, ile wtedy mieliście lat, mógłbym zapytać. Robin Thicke i Pharrell Williams. Pharrell Williams, który wtedy był na tak zwanej fali, to rzeczywiście było wtedy o nim głośno, później było Happy jeszcze. Robin Thicke to człowiek, który kojarzony jest głównie z tego numeru, który za chwilę zagram. O nowym materiale solowym na razie niewiele słyszymy, a właściwie nic. A w 2013 roku było głośno za sprawą tego numeru. Nazywał się Blurred Lines i przypomnę wam go teraz. I to będzie takie... Pobujajmy się razem.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowolek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierezonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Jesteśmy w Polsce i słuchamy Chili Z. Na zegarach już 18:00, w studiu Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
3: Już pełnoletni, wciąż nieposłuszny. Takim hasłem krakowskie biuro festiwalowe zapowiada 18. Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Konrada. Ten odbędzie się w Krakowie w dniach 19-25 października. Myślą przewodnią festiwalu ma być właśnie nieposłuszeństwo, a ważnym bohaterem wydarzenia stanie się Albert Camus. W tym roku mija 75 lat od premiery jego Człowieka zbuntowanego. Do Krakowa przyjedzie wnuk autora, David Camus. Poza tym będziemy mieć gości z Kolumbii i Meksyku, a także z Bułgarii i Iranu. Muzyczną scenę festiwalu Konrada wypełnią w tym roku nieposłuszni przedstawiciele rapu. Wśród gości m.in. Ryszard Peja Andrzejewski i Anna Rywkari Wilczkowska. Jesienią warto odwiedzić Kraków. Nad morzem już za tydzień ruszy 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku. W tegorocznym programie króluje Hamlet.
4: Wydaje mi się, że skonstruowanie programu w sytuacji, w której w Polsce królują same wystawienia Hamleta, 8, u nas na festiwalu będziemy mogli zobaczyć 6, w tym kilka zagranicznych, to jest bardzo trudna sytuacja. Chcemy w dzisiejszym świecie zapewniać widzom jednak ciągle zmieniające się atrakcje.
3: Z Agatą

0: Czech i Hiszpanii. 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku rozpocznie się już 23 lipca. Na koniec letnie czytanki. Cykl spotkań przy książkach w kawiarni Przystań w Warszawie. O szczegółach mówi Katarzyna Nowak, dyrektor wydawnicza PWN.
1: Chcieliśmy stworzyć coś, co jest zupełnie inne od typowych wydarzeń książkowych, bez sztywnego programu, bez presji, bez konieczności bycia na czas. Po prostu leniwe niedzielne przedpołudnie, piękne otoczenie zieleni nad samą Wisłą. Niedzielny poranek, kawa, książka, bliskość ludzi, z którymi można, ale nie trzeba porozmawiać. Spotykamy się przy wspólnym stole, każdy przychodzi z własną książką albo wybiera coś z naszej witrynki.
0: Najbliższe spotkanie w ramach letnich czytanek w kawiarni Przystań już w tę niedzielę 19 lipca o 10:30. Wstęp wolny.
2: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
3: 3:00 po 18:00. Jakub Lachowicz, to ja. Dzień dobry. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę, którą rozpoczniemy tanecznie, gdziekolwiek jesteście. Kto urlop w poniedziałek zaczyna, to za chwilę piątek.
2: Chili Z. Nastaw się na

0: stop lying.
1: Don't lie, Black Eyed Peas, czyli Z. Fergi, no nie trzeba chyba przedstawiać. Stęskniony jestem bardzo, jakoś tak bardzo potrzebuję świeżego nagrania Black Eyed Peas, takiego, co porwałoby nos i co by sprawiło, że znowu listy przebojów należałoby do nich, ale jednak, żeby była tam Fergi. Don't Lie to płyta Monkey Business, 2005 rok, późna wiosna. Nowa Zelandia, Polska, Wielka Brytania, tutaj było miejsce pierwsze. Swoją drogą zainteresujcie się Fergi, bo ona kojarzona jest głównie z Black Eyed Peas, czyli tam głównie Shut Up albo I Got a Feeling, wiecie, takie dość, powiedziałbym, mocne, klubowe momentami przeboje David Guetta i te sprawy. A tymczasem polecam jej solowe płyty, bo ona pozwalała sobie tam na eksperymenty. Były tam takie utwory, jak na przykład, pamiętam, London Bridge, utrzymane zdecydowanie w klimacie Black Eyed Peas, takiego mocnego R&B. To akurat za ostre trochę dla mnie było. Był singiel znany o tym, że duże dziewczyny nie płaczą, Big Girls Don't Cry, to największy przebój solowy Fergie. I był jeszcze utwór Finally, w którym Fergie pokazała, jak dobrze śpiewa, jak dobrze brzmi. I osoba, która gra na fortepianie, to też jest w ogóle doskonała rekomendacja, bo na fortepianie w tej piosence grał sam John Legend. Więc Black Eyed Peas za nami, 13 minut po 18. Tymczasem czytam, że medycyna przeżywa prawdziwe oblężenie, bo maturzyści ustawiają się w kolejkach po indeksy. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie poinformował o rekordowym zainteresowaniu tegoroczną rekrutacją. Zapisało się już 16 666 kandydatów, czyli ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największym zainteresowaniem oczywiście cieszy się kierunek lekarski, tutaj ponad 5 tysięcy kandydatów, a uczelnia przygotowała zaledwie 255 miejsc. Dużym powodzeniem cieszy się również stomatologia. Limit 71 miejsc, chętnych 2553. No, studenci, powodzenia. Ja bym się chyba nigdzie nie dostał, no, ale puszczam muzykę szybko. Good Neighbors.

0: sen. Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło w Chili Z to nowy numer sprzed kilku już lat. 21 minut po 18. Słuchaczka mi tutaj napisała w sprawie tych studentów, że tam 16 tysięcy kandydatów i rosnąca konkurencja jest na uczelniach medycznych w tym roku. Chodzi o podwójny rocznik, który teraz aplikuje, to tłumaczy podwójną liczbę kandydatów na studia. To dlatego, że kandydatów jest więcej ze względu na obowiązek szkolny dla sześciolatków, z którego się nie wycofano kiedyś. I mamy dwa roczniki, panie i panowie. No to wszystko jasne. Dziękuję za ten sygnał, jak najbardziej. Za chwilę gramy dalej Baby Rose. Najnowsza będzie Litani i będzie Olivia Rodrigo. Czyli trzy piękne kobiety za moment zaśpiewają na tej antenie, a później wrócę ja. Sorry.
1: Pizzet. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Dwie sceny, 16 artystów i dwa dni nad brzegiem morza w niezwykłych okolicznościach przyrody. Crystal Fighters, Vito Bambino, Zalia, Livka i wielu innych. Soul Wave Festival.
3: Już od 31 lipca do 1 sierpnia ponownie w Jastarni. Podczas festiwalu swój DJ set zaprezentuje także znana wam doskonale z naszej anteny Prima Doma. Po bilety na 7. edycję Soul Wave Festival zapraszam do Chili Z już dziś po godzinie 15.
1: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też, to poprosimy.
9: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
14: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bawariamotors.pl. Dealer BMW Bawaria Motors Warszawa, Janki Piaseczno zaprasza.
15: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt. Retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
1: Po reklamie.

Olivia Rodrigo w Chili Z, 21 minut i będzie 19. Przed nami finał mundialu pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. To dokładnie w niedzielę o 21 czasu polskiego. I tym samym zakończy się pierwszy mundial rozegrany w trzech państwach z udziałem 48 reprezentacji. I tak oto, 19 lipca, po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata, przerwę finału wypełni rozbudowane widowisko muzyczne, czyli tak zwane halftime show. I obok Madony, Shakiry, BTS i Justina Biebera, którzy wystąpią podczas tego 11-minutowego koncertu, pojawią się również Burna Boy, wenezuelski dyrygent Gustavo Dudamel i dziecięcy chór ze Staten Island, któremu towarzyszyć będzie Coldplay. Bo to właśnie Chris Martin z Coldplay odpowiada za koncepcję muzyczną i dobór artystów tego wydarzenia. W programie też pojawią się postacie z ulicy Sezamkowej i Mapety. Między innymi swoją obecność zadeklarowali już Kermit i Panna Piggy. Organizatorzy nie przedstawili jeszcze pełnej listy utworów ani kolejności występów. Potwierdzono jedynie, że Shakira i Burna Boy wykonają Die Die, oficjalną piosenkę tego turnieju. Jest to, proszę Państwa, hymn. Let's go, let's go, die, die. Dla Shakiry to kolejny udział w mundialu, bo jeszcze było przecież Waka Waka, między innymi z 2010 roku. Wiemy, że koncert ma powstać 11 minut. Dodatkowy czas będzie potrzebny na ustawienie sceny. I według doniesień brytyjskich mediów cała przerwa może potrwać nawet do 30 minut, a FIFA nie potwierdziła jeszcze dokładnej długości. Co jeszcze? Post Malone w ceremonii zamknięcia weźmie udział, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Tom Cruise i hymn Stanów Zjednoczonych wykona Jennifer Hudson. No, proszę Państwa, doczekaliśmy się mundialu. Nie doczekaliśmy się jako Polacy, ale halftime show się własnego doczekaliśmy. Czekamy, ja najbardziej na Madonę, wiadomo. A że Chris Martin jest odpowiedzialny, to na pewno będzie dobre. Zagrajmy teraz Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, czyli Z.

koniec. Igo, czyli za 12 minut i będzie 19 w czwartkowy wczesny wieczór albo późne popołudnie, można sobie wybrać. O 20 dzisiaj Maciej Królewicz prosto z tego studia, więc polecam dzisiaj z Maćkiem spędzić ten wieczór. A ode mnie na koniec lata 90. Eric Clapton i jego bardzo osobista piosenka, bo większość piosenek Erika Claptona to są piosenki nawiązujące do jego życia, ale ta jest szczególnie, myślę. Pod koniec lat 90. Eric Clapton wydał najlżejszą płytę w swojej karierze, taka mocno romansująca z popem, to był album Pielgrzym. A wiodącym utworem była piosenka My Father's Eyes. Przepiękna ballada o dzieciństwie Erika Claptona, który poznał swojego ojca, kiedy ten już był znanym muzykiem. A do nastoletnich lat, chyba do 15, wychowywali go dziadkowie, o których myślał, że to są jego rodzice. A ta piosenka właśnie o braku relacji z ojcem opowiada. Piosenka uniwersalna, która byłaby przebojem także na listach mainstreamowych, więc polecam teraz My Father's Eyes w Chili Z. A ja dziękuję za dzisiaj. Jakub Lachowicz. Słyszymy się w Chili Z jutro, wyjątkowo od 10 rano. Będzie nowa muzyka, będą winylowe płyty Madony dla Was, więc polecam jutro siebie właśnie. Bardzo skromnie. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
2: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
1: Nawet tutaj musisz.
3: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
1: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
2: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
4: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Kilizet.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Kilizet, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Per.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Kilizet.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that is

0: Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wizzair, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca Radio, czyli Z.
5: Po reklamie.

0: Reklama. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Królewicz w Chillizet. Zaprasza Maciej Ulewicz.

Dzień dobry, dobry wieczór. Maciej Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie radia Chilizet. Zgodnie z moimi wcześniejszymi zeszłoaudycyjnymi zapowiedziami, dzisiaj oczywiście wracamy w audycji do Królowej, bo

0: współczesnych piosenek, które bardzo, ale to bardzo polubiliśmy wiosną i latem. No tak sobie postanowiłem, żeby zrobić taką mini listę naszych najbardziej ulubionych letnich już piosenek. No i mam cztery pierwsze miejsca, aczkolwiek myślę, że dużą szansę na taki przebój lata może mieć piosenka, którą rozpocząłem dzisiejszą audycję, czyli no taki funkowo-soulowo-popowy utwór Charlie Gira, So Good. Aktor, trochę celebryta, saksofonista i wokalista. No i piosenka So Good. Typowy pop. Takie jak dla mnie, jak pierwszy raz usłyszałem ten utwór, pomyślałem, taki bardziej upopowiony Jamiroquai pomieszany z taką jedną z piosenek Maroon 5. Ale mimo wszystko jakoś to działa. Lubię tę sekcję skrzypków w tej piosence. Lubię te aranżacje właśnie na klimaty dyskotekowe z lat 70. No, mam nadzieję, że ta nadchodząca epka Charlie Gira, która ukaże się we wrześniu, będzie reprezentowała dokładnie taki styl, jaki znamy chociażby z piosenki So Good i wcześniejszego utworu My Madonna, który jestem przekonany, że na pewno pojawi się w kolejnym Królewiczu. Tak, to był Charlie Gira i So Good, ewidentnie olbrzymi przebojowy potencjał. Mam nadzieję, że się ze mną w tej kwestii zgadzacie. No i cóż, no to posłuchajmy. Teraz przed nami, moje drogie, moi drodzy, cztery utwory, które zdobyły waszą największą sympatię w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Mają charakter typowo letni, reprezentują różne muzyczne gatunki i słucha się ich wspaniale. No więc niech będzie Julia Julia, czy Julia Mestre i oczywiście Maravillosa Menci Bem, formacja Vera Fauna z Sevilla i Sale El Sol, Carlangas z Galicji Los Dineros oraz Zach Azuri poniekąd z TikToka Don't Blink. Cztery najbardziej ulubione utwory słuchaczy w ciągu ostatniego czasu.
1: Królewicz w Chillize.

0: Już w Chili Z.
1: Trwa typowo letnia audycja Królewicz na antenie radia Chili Z i przed chwilą miała miejsce prezentacja czterech najbardziej ulubionych przez słuchaczki i słuchaczy utworów ostatniego czasokresu. Mam też od razu takie pytanie do wszystkich tych, którzy może nie słuchają audycji tak intensywnie jak ci prawdziwi heavy userzy. Czy zgadzacie się z takimi właśnie wyborami naszych słuchaczy i słuchaczek oraz mojej skromnej osoby? No, Julia Mestre to Brazylia Vera Fauna, zespół z Sewilli, Carlangas, Los Dinero to artysta z Galicji, Zakazury to Amerykanin pochodzenia libańskiego, taki współczesny, chyba najmłodszy wnuk Franka Sinatry, w cudzysłowie oczywiście z tym wnukiem. Nie ukrywam, że z dużą ciekawością czekam na jego długogrającą płytę. Znam 9 utworów z tego zbliżającego się albumu i myślę, że bardzo wiele osób będzie pozytywnie zaskoczonych. Te piosenki są oczywiście bardzo podobne do siebie, ale charakteryzują się właśnie elegancją, szlachetnością, klasą i tego, że Zakazury jako taki chyba najmłodszy kruner i respektuje tradycję, a jednocześnie sam jest w stanie skomponować tak znakomite autorskie piosenki. No dobrze, w związku z tym, że jest lato, jak wiemy, i to lato nie tylko kalendarzowe, podobno za chwilę znowu mają pojawić się dosyć poważne temperatury także w naszym kraju, już nie mówię tutaj o reszcie Europy, pomyślałem, że idealnym będzie odpocząć troszeczkę od tej temperatury przy klimatach muzyki delikatnie klubowo-elektronicznej, ale oczywiście połączonej z typowymi wątkami etnicznymi. I właśnie taką muzykę uprawia kanadyjski producent i kompozytor, który nazywa się Poirier. On ma na swoim koncie oczywiście kilka świetnych albumów. Ten ostatni jest również dobry, natomiast moim najbardziej ulubionym albumem z jego twórczości jest taki nie ostatni, ale właśnie przedostatni, który nazywa się Soft Power i reprezentuje właśnie wszystko to, co tygrysy lubią najbardziej. Więc mamy tutaj klimaty etniczne z Ameryki Południowej, mamy tutaj znakomite głosy, oczywiście Afryka, co jest zupełnie zrozumiałe, również przebija się przez to i mamy ewidentne także klimaty latynoskie i współczesne rytmy klubowe. Posłuchajmy trzech utworów Poiriera wraz z wokalistami i wokalistkami z tamtego rejonu. Simbombay, Dokase i Ndiaye Sam.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Saber. Don't cry. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie. Nastaw się na letni chillout. Chili Z.
4: Chili Z.
3: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz, typowo letniej audycji Królewicz, nastawionej właśnie na takie taneczno-etniczne klimaty. Przed chwilą zaprezentował się kanadyjski producent i kompozytor Poirier z fragmentami swojej płyty zatytułowanej Soft Power. No, taka soft power, ale bardzo, bardzo intensywna. No i niedziwnym jest, że w tym momencie zabrzmi królowa bossanowy. Ja aż mogę tylko żałować, że tak późno wpadłem na ten pomysł, no bo przecież cała nasza audycja Królewicz zawsze posługuje się płytami i głosami wybitnych artystek i wokalistek, kompozytorek, producentek. I dlaczego ja wcześniej nie sięgnąłem? No może dlatego, że wszyscy oczywiście doskonale znane Astrud Gilberto, że dziewczyna z Ipanemy, że The Shadow of Your Smile, że płyty ze Stanem Getzem i wcześniej ze swoim pierwszym mężem João Gilberto. No ale przecież bossanowa najbardziej chyba kojarzy nam się z latem, z letnimi wieczorami, z relaksem, z odpoczynkiem, z przyjaciółmi i z taką niezwykle pozytywną energią, nawet jeżeli ona nasączona jest jakimś smutkiem delikatnym, jakąś nostalgią czy ewidentną melancholią, no bo oczywiście w bossanowie tej melancholii i nostalgii, ja według mnie, jest bardzo, bardzo dużo. No i na szczęście better late than never, nigdy nie jest za późno i od zeszłego Królewicza słuchamy takiej płyty Astrud Gilberto, która jest płytą znakomitą, ale nie jest tak znana jak te właśnie wymienione przeze mnie poprzednio. To płyta bardziej piosenkowa niż taka stricte związana z bossanową, aczkolwiek wiadomo, że bossanowa króluje na tej płycie. Ta płyta nazywa się Beach Samba, no więc jakby to wiadomo, że idealna sytuacja na lato. I jest to płyta nagrana dla kultowej, legendarnej wytwórni Verve w 1967 roku. I w związku z tym, że te piosenki są tak krótkie, postanowiłem ponownie skorzystać z kilku, więc teraz przed nami taki mini recital królowej bossanowy Astrud Gilberto, której głos taki delikatny, lekko naiwny, cudowny, po prostu płynie w powietrzu i sprawia wręcz fizyczną przyjemność. Posłuchajmy utworów. Misty Roses, The Face I Loved, Conoeiro, I Think of You i You Didn't Have to Be So Nice. Panie i panowie, Astrud Gilberto, królowa bossanowy w audycji Królewicz.
0: Królewicz w Chili Z.

0: que eu estava trabalhando muito.
1: Você trabalhou muito, mas saiu direito, saiu muito bonitinho.
0: Eu acho sim.
1: Você também acha?
0: Sim.
1: Ok, um beijinho.
2: Królewicz w Chili Z.
3: Astrid Gilberto, Beach Samba. Królowa bossanowy przed chwilą śpiewała swoim przeuroczym głosem kompozycję z płyty o takim właśnie tytule. No i teraz w Królewiczu czas na polskie piosenki. Od czasu do czasu pojawiają się polskie utwory, które to wykonywane są przez znakomite artystki, które pojawiają się także osobiście na antenie Radia Chili Z i w audycji Królewicz, no bo i Maja Kleszcz, i Iza Kowalewska, i Misia Furtak osobiście gościły studio Radia Chili Z w mojej audycji i także nie tylko w mojej audycji. Oczywiście tych podcastów możecie odsłuchać. Te podcasty możecie odsłuchać na stronie player.chiliz.pl, a dlatego też zagram właśnie teraz trzy utwory tych wokalistek. Przypomnę, Misia Furtak, Iza Kowalewska i Maja Kleszcz. Z czysto prostego powodu, ponieważ już jesienią, myślę, że no wrzesień, październik dokładnie, ukażą się trzy nowe solowe autorskie płyty tych fantastycznych artystek. I dlatego postanowiłem od czasu do czasu przypominać wam te utwory, które już są uwolnione i które od niedawna możemy słuchać i cieszyć się nimi dowoli. No właśnie, to druga piosenka Misi Furtak ze zbliżającej się płyty. Piosenka ma tytuł Nie bój się i tutaj wykonywana jest wspólnie z duetem z Katarzyną Nosowską. Jak się okazuje, panie przyjaźnią się nie tylko muzycznie, ale także i prywatnie. Po czym Iza Kowalewska i kolejna piosenka, to już czwarta piosenka zapowiadająca płytę Zapalenie uczuć, której premiera, jak już wspomniałem, jesienią. Przepiękna, melancholijna, cudownie zaśpiewana przez Izę kompozycja. No oraz niezwykły duet Wojciech Waglewski i Maja Kleszcz z najnowszej płyty Mai Kleszcz, piosenka Zaproście mnie do ognia. Ja bardzo jestem ciekawy całości materiału. Myślę, że wszystkie trzy artystki nas trochę zaskoczą i jednocześnie dodadzą nam do tego, co już znamy, jakichś kolejnych, nowych, fantastycznych, wokalnych i merytorycznych smaków. Misia Furtak featuring Katarzyna Nosowska, Nie bój się. Iza Kowalewska, Dwa drzewa. Maja Kleszcz z Wojciechem Waglewskim, Zaproście mnie do ognia.
2: Królewicz w Chili Z.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Królewicz w Chili Z. Zaprasza Maciej Ulewicz.

W audycji Królewicz po polskich wokalistkach teraz czas na kolejną płytę, kolejną nową płytę. No powiem szczerze, ta premiera jest bardzo gorąca, ponieważ no, ukazała się dosłownie kilka dni temu. Autorką tej bardzo dobrej, nowej płyty swojej własnej autorskiej jest Kelela. Jest to amerykańska wokalistka R&B, elektronika, tak bym to sobie nazwał, o etiopskich korzeniach. I zobaczcie, po raz kolejny pojawia nam się Etiopia tutaj w naszej audycji Królewicz, bo przecież wcześniej Alevia i jeszcze także zespół The Sorcerers. No także Kelela, to z drugiego pokolenia korzenie etiopskie. Artystka właśnie specjalizująca się w brzmieniach elektronika R&B, aczkolwiek na tej najnowszej swojej płycie zatytułowanej New Avatar ona troszeczkę odchodzi od takich typowych dla siebie charakterystycznych brzmień i dołącza nowe rzeczy muzyczne. No i posłuchajcie, ja bym tak określił płytę New Avatar, bo tak nazywa się ta płyta, jako takie fantastyczne połączenie neo-soulu, elektroniki i trip-hopu. Niektórzy mogą doszukać się w tych przestrzennych klimatach i muzycznych pejzażach, także trochę indie, popu i shoegaze'u. Słuchajcie, nazywajcie jak chcecie. W każdym razie jest to jedna z lepszych płyt, jakie w ogóle ukazały się w tym roku, co bardzo, ale to bardzo cieszy. Take Me Apart to była pierwsza płyta, Raven to była płyta druga, no i właśnie teraz absolutnie gorąca nowa premiera Kelela New Avatar. Zresztą ta płyta spotyka się nie tylko z moją dobrą opinią, ale rzeczywiście krytycy no, muzyczni w wielu miejscach i z wielu źródeł bardzo chwalą ten album.

0: Ja do prezentacji wybrałem 3 oczywiście utwory, które teraz z wielką przyjemnością Wam zaprezentuję, a Wy, jeżeli tylko będziecie chcieli skontaktować się ze mną i opisać mi swoje wrażenia, ewentualnie próbować nazwać styl, w jakim operuje Kelela, będzie mi bardzo miło. Dobrze, płyta New Avatar i 3 utwory. Idea Number 1, Point Blank oraz Outta Time. To jest absolutna gorąca premiera, dosłownie sprzed tygodnia.
1: Królewicz w Chili Z.

0: Już w Chili Z.
1: To gorąca premiera sprzed dosłownie kilku dni. Amerykańska wokalistka Kelela i jej nowa, trzecia płyta zatytułowana New Avatar. To taka właśnie mieszanka elektronicznego, trip-hopowego soulu, jak można byłoby to określić. No ale jeżeli macie lepszy pomysł na zdefiniowanie gatunku, w jakim obraca się Kelela, ewentualnie scharakteryzowanie gatunku, w jakim nagrana jest ta najnowsza jej płyta, to będę bardzo zobowiązany. maciej.ulewicz@chiliz.pl. No i teraz przed nami również nowa płyta. Ten artysta pojawia się od czasu do czasu w Królewiczu. Prezentacja tej płyty miała miejsce jakiś czas temu, ale to bardzo taki niedawny czas temu. Artysta nazywa się Kutiman. 4 lata temu byliśmy zachwyceni jego płytą zatytułowaną Open. No i po 4 latach Kutiman dostarcza nam nowego materiału. Płyta jest stosunkowo krótka, płyta jest przeurocza i utrzymana w klimacie takim typowym właśnie dla Kutimana, ponieważ jest to taka, bym powiedział, nowa, trochę hipisowska, soulowa psychodelia. Jak słucham utworów Kutimana wspólnie tutaj zaśpiewanych z artystą, który się nazywa Dekel, to mam takie wrażenie, że Michael Kiwanuka ma swojego kuzyna w Kutimanie ewidentnie, podobnie jak Curtis Harding, aczkolwiek tutaj mniej u Kutimana jest tego takiego stricte klasycznego soulu, a więcej właśnie takiej psychodelii hipisowskiej rodem z lat 70. No ale słucha się tego po prostu fantastycznie i dlatego teraz bardzo proszę, wracamy do płyty Hope. Skądinąd naszła mnie taka myśl, że to słowo hope, czyli nadzieja, coraz częściej pojawia się w tekstach utworów i w tytułach płyt. No w zeszłym tygodniu, podczas poprzedniego Królewicza, słuchaliśmy przecież najnowszej piosenki formacji Alabama Shake, The Hope Is Coming. Do tej piosenki też oczywiście wrócę, bo jest świetna. No dobrze, no to teraz Kutiman i jego nowa płyta pełna nadziei. Hope, everybody needs to be sunshine. Mam nadzieję, że spodoba wam się tak samo jak ta poprzednia.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Królewicz w Chili Z.
1: W audycji Królewicz słuchaliśmy nowej płyty artysty o pseudonimie artystycznym Kutiman, płyty zatytułowanej Hope. Mam nadzieję, że spodobała się ona wam tak jak i mnie. No i teraz w Królewiczu czas na takie moje nowe odkrycie, aczkolwiek to żadnym nowym odkryciem nie jest. Fenomenalny zespół, który działa już od wielu, wielu lat na rynku muzycznym. Amerykański zespół zapatrzony w wielkie afrykańskie, afrobitowe orkiestry spod znaku Fela Kuti, chociażby z lat 70. Ten zespół nazywa się Antibalas, ma na swoim koncie wiele wspaniałych, ale to absolutnie wspaniałych płyt. No zresztą afrobitu słucha się, przynajmniej ja tak mam, zawsze z wielką, ale to wielką przyjemnością. Afrobit wyzwala we mnie bardzo dobrą, pozytywną energię, ale także taneczną, jakąś społeczną. No, jest mi dobrze z afrobitem. Mam nadzieję, że wam również. Niestety nie mogę wam zaproponować teraz najnowszej płyty formacji Antibalas, to znaczy Bulletproof, czyli kuloodporny, która nazywa się Hourglass, która jest znakomita i która wyszła dosłownie też kilka tygodni temu. Natomiast posiadam dosyć obszerną dyskografię tej formacji na przestrzeni lat i tak jak w zeszłym Królewiczu korzystaliśmy z płyty, która nazywała się Full Chronicles z roku 2020, to taka jakby można powiedzieć przedostatnia ich płyta, to teraz sięgnąłem po świetny album zatytułowany Talkative z roku 2002. I chciałbym wam zaproponować trzy kompozycje pełne niezwykłej energii, niezwykłych rytmów i oczywiście konkretnego, społecznego przekazu. Gabe's New Joint, Hypocrite oraz Niash. No cóż, zostawiam was w tej chwili na kilkanaście znakomitych minut z afrobitową formacją Antibalas.

0: Chili Z.
1: Przed chwilą grała i śpiewała formacja Antibalas z Brooklynu. No i cóż, nadszedł czas, że będę się powoli z wami żegnał, dziękując za dzisiejsze dwie godziny pełne muzyki, która, mam nadzieję, spełniła wasze oczekiwania. No trochę się działo, bo była przecież i piękna bossa nova i właśnie ten wspomniany afrobeat, kilka nowych polskich piosenek, kilka utworów, które polubiliśmy tego lata. No więc działo się, no i oczywiście tutaj nie możemy zapomnieć o najnowszej premierze, czyli płycie New Avatar Kelleli. Na te wątki, a także inne, oczywiście zapraszam na kolejnego Królewicza, który już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, a mi no nie pozostaje nic innego, jak się z wami pożegnać, życząc wam oczywiście bardzo dobrego i bardzo udanego weekendu. Spędzajcie te wakacje tak, żeby było wam jak najlepiej, ale oczywiście z towarzyszeniem tylko i wyłącznie dobrej muzyki. No i na sam koniec taka, myślę, niespodzianka. Ja nie wiem, jak to się stało, że jeszcze fragmentów tej płyty nie słuchaliśmy, aczkolwiek Grace Jones pojawia się w naszym programie bardzo często. Jej, jak na razie, niestety ostatnia płyta sprzed dobrych paru lat, Hurricane, również pojawia się bardzo często, ale nigdy jeszcze nie zagrałem wam tej takiej drugiej, alternatywnej, zdabowanej wersji płyty Hurricane, a ona właśnie na tę letnią porę, na ten wieczór, który właśnie nastąpił, no nadaje się według mnie po prostu idealnie. No więc bardzo proszę, zgodnie z naszą świecką tradycją, w tej chwili mówię to, co następuje. Panie i panowie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ladies and gentlemen, Grace Jones i Maciek Kulewicz życzą wam serdeczne dobranoc, do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiający.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Autorama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

Do my foolish alibis for you. Well, I.